0: Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3,3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają

0: kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w Zespole Szkół Samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też

podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że

mieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna,

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Minister zdrowia chce wprowadzić maksymalne stawki dla lekarzy. Szczyt NATO lepszy niż oczekiwano, ocenia Radosław Sikorski. W Gdańsku zaczyna się FETA, czyli Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plany zmian w systemie. Są to m.in. elektroniczne kolejki do specjalistów oraz limity zarobków lekarzy, maksymalnie 240 zł brutto za godzinę.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy

0: Mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to jakby przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe. Nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestie działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetargi i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we Włocławskim

0: szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek. Zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną, także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać

0: opowiadać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
1: Na przykład, czym jest szpadel?
2: A wiesz, kim jest archeolog?
1: Tak, wiem.
2: Kim?
1: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy. Na przykład, nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
2: I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
1: No, bardzo fajnie jest.
2: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
3: Bardzo fajnie.
2: A czego się dowiedziałeś?
3: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład. I też nie wydobuje się dinozaurów.
2: Tak.
4: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
2: A czego się dowiedziałeś?
4: Dużo rzeczy.
2: Na przykład?
4: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
2: A co ci się najbardziej podobało?
4: Zwłoki.
2: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
4: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
2: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
4: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
0: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
5: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
6: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
5: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
7: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
5: W uroczystości uczestniczyli także

0: przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
1: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych

0: dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedź.

0: Odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również

0: zespół szkół chemicznych również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta trójka, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich prowadzonych przez miasto Wrocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek,

No, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów.
1: Stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji serce. Naczyniowych. Naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki

0: mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia

0: na infekcje, no i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to... jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady

0: zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: No
0: tak? Żeby
1: właśnie.
0: tą
1: Do jakiego momentu
0: zastawkę.
1: obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków?
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, znaczy do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat, wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad, najczęściej skutkiem wad lewego serca,
1: Lewej
0: tak?
1: komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej,
1: Aortalne,
0: tak?
1: tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: Trójdzielnej.
0: i trójdzielnej, tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim, no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku, i różnych towarzyszy.

0: miesiących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak naciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także

0: To jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest
0: jego,
1: pacjenta.
0: jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo
1: co
0: tak
1: mu
0: pacjent
1: grozi?
0: Myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicy ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem

0: i z mieszkańcami Włocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w marinę za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%.

0: 8%. A jak wypadł Włocławek?
1: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam Panu Dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
0: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
1: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
0: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co powszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanawiam

0: Zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
2: Na przykład, czym jest padel?
3: A wiesz, czym jest, kim jest archeolog?
2: Tak, wiem.
3: Kim?

0: Geologiem.
1: Okej. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
0: O, bardzo fajnie jest.
1: Dobra. W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach.
0: Bardzo fajnie.
1: A czego się dowiedziałeś?
0: Że na przykład jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
1: Tak.
2: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
1: A czego się dowiedziałeś?
2: Dużo rzeczy.
1: Na przykład?
2: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
1: A co ci się najbardziej podobało?
2: Zwłoki.
1: Okej. Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
2: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
2: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
3: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
4: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
5: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
4: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
6: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
4: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
7: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć.

0: która także angażuje się w naszą no, w dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie

0: Musisz żegnać się z pizzą, a nie zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność.

0: A tu w związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych, troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta trójka, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W

kadrę w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych. Wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze,

0: Może zajmijmy się dzisiaj kardiologią, pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe, jakie są ich rodzaje, co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby. Różne zdarzenia życiowe, długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem
0: Płodowego.
1: życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a 12 tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
0: No, geny niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób,
0: Stresów.
1: stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład
0: Tak.
1: różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i
0: W
1: jakim
0: okresie.
1: chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji
0: Serca.
1: naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca, po
0: Choćby
1: prostu.
0: nadciśnienie.
1: Tak, choćby naciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca, tak, żebym powiedział, wiek jest istotnym elementem,
0: no właśnie,
1: że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i

0: mitralna, tak, czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do,
1: przejdziemy.
0: Do, bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem, no, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca, głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze

0: Trójdzielną mam.
1: Jeszcze trójdzielną, tak? I te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
0: Co to takiego garb sercowy, no
1: to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
0: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
1: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
0: no
1: tak?
0: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też tak. Stosowania leków.
1: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i

0: ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia

0: bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu

był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolice ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku

0: nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzybowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzybowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w Mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie.

ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami.

0: to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną, także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład, czym jest szpadel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
6: Bardzo fajnie.
4: A czego się dowiedziałeś?
6: Że na przykład, jak zbijesz talerz, to tu trafia. Na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
4: Tak.
7: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
4: A czego się dowiedziałeś?
7: Dużo rzeczy.
4: Na przykład?
7: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
4: A co ci się najbardziej podobało?

0: Zwłoki.
1: Okej. Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
0: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
1: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
0: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
3: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
4: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
3: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
5: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
3: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
6: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się

0: dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep z

0: Zoologiczno-wędkarski ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych,

0: Troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważne.

element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe, długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego. I rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów,
1: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruszyczki. Tu wpływ gruszyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
0: Choćby nadciśnienie.
1: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także

0: serca. Tak, żebym powiedział, wiek jest istotnym
1: No
0: elementem,
1: właśnie,
0: że
1: jeszcze.
0: ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: No tak, to
0: tępe,
1: jeszcze
0: prowadzące do,
1: przejdziemy.
0: bym powiedział, do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet

0: płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak. I te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no
0: to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą. Do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedy

0: Kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są tak, bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat, wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad, najczęściej skutkiem wad lewego serca,
1: Lewej
0: tak?
1: komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej,
1: Aortalne,
0: tak?
1: tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: Trójdzielnej.
0: i trójdzielnej, tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70. roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim, no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch,
0: Tak,
1: to
0: no na pewno, na
1: będą te
0: pewno.
1: czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane.

0: znane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym właśnie. Kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, jeżeli zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, tak, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.

0: Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję panie redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic Zakole Zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to jakby przesuwa nam te

termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe. Nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizację.

0: i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
1: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
2: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
4: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78, kraj to średnio.

0: Średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
1: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
0: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we wrocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Włocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest padel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze. Wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
6: Bardzo fajnie.
4: A czego się dowiedziałeś?
6: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
4: Tak.
7: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
4: A czego się dowiedziałeś?
7: Dużo rzeczy.
4: Na przykład?
7: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
4: A co ci się najbardziej podobało?
7: Zwłoki.

0: Czego się dzisiaj dowiedziałeś?
1: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
0: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
1: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Włocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
3: Policjanci z Włocławka oraz powiatu włocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
4: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia, trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
3: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
5: To my, to na naszych barkach. To bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych. Za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
3: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
6: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w

0: Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
1: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
2: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
3: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
4: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
5: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
4: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
3: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
2: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
3: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
5: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
3: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
2: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski,

Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też od razu oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku

0: Na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24, 25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich,

Wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy... To są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby.

0: różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniem, a 9, 12 tygodniem życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład grużyczki. Tu wpływ grużyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki.

0: mięśniowej czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Mhm. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju
0: infekcje. Każda
1: infekcja
0: powinna być troskliwie leczona, mhm. u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady. Niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak?

0: to należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właśnie, właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli

0: te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przez zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi mieć jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, Właściwie możemy leczyć do bardzo późno.

0: późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na
1: to
0: nic.
1: To jest decyzja
0: to jest
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli,
1: tak,
0: że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję panie redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biurona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy.

0: Ukraińców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w marinę za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię

0: odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anvil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anvilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele, no ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
1: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
0: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3,3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wódeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78%. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych

0: również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we wrocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Wrocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest szpadel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
5: Bardzo fajnie.
4: A czego się dowiedziałeś?
5: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
4: Tak.
6: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
4: A czego się dowiedziałeś?
6: Dużo rzeczy.
4: Na przykład?
6: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
4: A co ci się najbardziej podobało?
6: Zwłoki.
4: Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
6: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
4: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
6: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
1: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę.

0: Bę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
1: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia, często w ponadnormatywnym czasie służby. W natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć, zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
0: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
0: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. My na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj

0: okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławka i powiatu wrocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro Święto Pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
2: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
4: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
2: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
1: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis

696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też

0: też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani dyrektor, pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach, natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to

liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którzy po którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia, no i wady serca.

0: nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa, że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym?
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruszyczki. Tu wpływ gruszyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak?

0: do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tej wad serca i bakteryjnego zapalenia wsieria się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje. Mm-hmm. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, mm-hmm. u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, to. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? Mhm. I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimś

0: jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości,
1: Jakie
0: a
1: na
0: okazuje
1: przykład?
0: się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są,
1: panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: teraz właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak? Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Żeby tą do jakiego zastawkę... momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji.

0: echo, w badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach. Tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze, od młodych lat po późny wiek, to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?

Proszę pani, no, obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek czy z rozcinaniem

0: widział metody, że zakłada się te zastawki, takie bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane, no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało. Tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 23

0: 02-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o

0: przejęciu w Marinie Zarzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anvil SA. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anvilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
1: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
0: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetargi i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował

0: formował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
1: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we wrocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne, odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Wrocławku w magazynie Pulsometr.
2: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
3: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
4: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
3: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
2: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
5: Na przykład czym jest padel?
4: A wiesz, kim jest archeolog?
5: Tak, wiem.
4: Kim?
5: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
4: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
5: No, bardzo fajnie jest.
4: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
5: Bardzo fajnie.
4: A czego się dowiedziałeś?
5: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
4: Tak.
6: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
4: A czego się dowiedziałeś?
6: Dużo rzeczy.
4: Na przykład?
6: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
4: A co ci się najbardziej podobało?
6: Zwłoki.
4: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
6: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
4: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
6: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
2: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
1: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto.

0: miasto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
1: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia, często w ponadnormatywnym czasie służby. W natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć, zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
0: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzkiej policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
0: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami.

0: I to świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro Święto Pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
2: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
4: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
2: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
1: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo.

0: kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące, zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani dyrektor, pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach, natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką na do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach, jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również w

wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej.

0: jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruźlicki. Tu wpływ gruźlicki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tępe, prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła. Jest

0: powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, no
0: to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych

0: serca, dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już, to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować.

0: sugerować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,

0: raz nie otwierać, bo na przykład za rok
1: Tak.
0: znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie ze stawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej
0: tak?
1: komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne,
0: tak?
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej i trójdzielnej. Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będzie,
0: na
1: będą
0: pewno.
1: Te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to
1: no
0: było jednym
1: właśnie.
0: Kiedyś z przykazań kościelnych, tak?
1: Tak.
0: Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej,
1: albo
0: gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia,
0: Jeżeli
1: zlekceważymy, na co się narażamy?
0: Tak. No, narażamy się

0: się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media

0: która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów.

0: mostów jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele, no ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami, no i przystępujemy już do realizacji.
1: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
0: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność

0: we wrocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Wrocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
2: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
3: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
2: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy z dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
4: Na przykład czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
4: Tak, wiem.
3: Kim?
4: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
4: No, bardzo fajnie jest.
3: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
5: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia na przykład i też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Tak.
6: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
6: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
6: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
6: Zwłoki.
3: A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
6: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
6: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
0: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie

0: tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć, zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia, by codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
1: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między

0: naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
2: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
4: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
2: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty, a teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
1: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%.

0: 8. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie jesteśmy pewni tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani dyrektor, pani prezydent mówiła. Mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no, warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no, ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe. To jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych, wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim, no, tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3 a 12 tygodniu, a 9, 12.

0: 15 tygodniem bądź życia płodowego.
1: Płodowego.
0: Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo,

0: Ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię, różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc. Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznej, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też...
0: Można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takie?

0: garb
1: No
0: sercowy, panie doktorze?
1: to są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli

0: no to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już. To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Tak, no jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: Teraz
1: właśnie,
0: właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak,
1: tak?
0: badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: No
0: tak, żeby
1: właśnie.
0: tą
1: Do jakiego momentu
0: zastawkę.
1: obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków?
0: Tak, no trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: Tak.
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać

0: mu na przykład za rok
1: Tak.
0: znowu klatki piersiowe.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej tak? komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest, bym chciał, takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: Tak. No, narażamy się, wie pani, na

0: objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, no, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na
1: jest
0: nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia?

0: Ja musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem, czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy.

0: rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
1: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
0: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestie działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetargi i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wódeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we wrocławskich liceach wyniosła 94,68%.

0: czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Wrocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
2: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
3: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
2: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
4: Na przykład czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
4: Tak, wiem.
3: Kim?
4: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
4: No, bardzo fajnie jest.
3: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
5: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Że na przykład, jak zbijesz talerz, to tu trafia. Na przykład. I też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Tak.
6: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
6: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
6: O szpadlu.
4: Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
6: Zwłoki.
3: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
6: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
6: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
0: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie. wyrażające się w autentycznym

0: tej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
1: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie po

0: powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
2: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 piętro, Święto Pieroga.
3: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
4: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
3: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zbójnicku.
2: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
1: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
2: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 Święto Pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
4: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na Święto Pieroga się wziął?
2: Święto Pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało Święto Pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
1: Święto Pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

komisja egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę, zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach
75 i 12.

0: 15%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła pani dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będzie mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Włocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której pani prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
0: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych włocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do włocławskich szkół prowadzonych przez miasto Włocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Włocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym włocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we włocławskich szkołach.

0: to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki

0: międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte. Atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny to, niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład gruszyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, no właśnie, jeszcze... że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzia się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz...

no, te infekcje są dość powszechne i są dość tak banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy.

0: serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak. I te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się.

0: Znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chore utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. No jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej,

0: to są skutkiem wad, najczęściej skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej tak? komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak?
1: Mm-hmm.
0: Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat.
1: No.
0: W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, co się narażamy?
0: Narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych. Pojawia się powiększenie wątroby.

0: wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, taka, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Dacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych,

0: którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z towarzystwem opieki nad zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo, także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami. No i przystępujemy już do realizacji.
2: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie mariny za Rzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
3: Jeśli chodzi o Stodulna Lab,

0: Tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodólnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo, przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam Panu Dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne odbywają się w dniach 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Włocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób.

0: osób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
1: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
2: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
1: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
0: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
3: Na przykład czym jest szpadel?
2: A wiesz, kim jest archeolog?
3: Tak, wiem.
2: Kim?
3: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
2: Okay. Jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
3: No, bardzo fajnie jest.
2: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
4: Bardzo fajnie.
2: A czego się dowiedziałeś?
4: Że na przykład... jak zbijesz talerz, to tu trafia, na przykład, i też nie wydobuje się dinozaurów.
2: Tak.
5: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
2: A czego się dowiedziałeś?
5: Dużo rzeczy.
2: Na przykład?
5: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
2: A co ci się najbardziej podobało?
5: Zwłoki.
2: Okej. Okay. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
5: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
2: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
5: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
0: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
6: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej. Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę, Przyjmijcie moje

0: ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę Wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła Wam satysfakcję i zadowolenie.
1: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni Państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim Państwu, policjantom, podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni Państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za Wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać Was, a jednak bez Was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to Wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pieroga. Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
5: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7. Święto

0: Pieroga.
1: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
2: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
1: Na przepyszne pierogi mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
0: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
3: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
0: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już siódme święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
2: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na święto pieroga się wziął?
0: Święto pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało święto pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
3: Święto pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście.

0: egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród liceów, wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był liceum Ziemi Kujawskiej, liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był zespół szkół elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o plasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem dobrym policjantem.

0: To ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze. Natomiast końcowe wyniki, proszę Państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła Pani Dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewni tego, w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której Pani Dyrektor, Pani Prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich, prowadzonych przez miasto Włocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Włocławku, no, zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół włocławskich, wybiorą również Wrocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar20.

0: 24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 3. a 12. tygodniu, a 9., 12. tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami

dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte. Atrezja zastawki. To wszystko odbywa się.

0: to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
1: No geny niewątpliwie również.
0: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no, dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
1: Stresów,
0: ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju no, rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby no, choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej,
1: no tak,
0: tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, no, problem. No, już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu no, zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, no, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak.
1: wszelkiego
0: rodzaju
1: infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz no, te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdaje, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. No, mówię.

0: Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że no, dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, no, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba no, zawsze zwracać uwagę głównie u młodego pokolenia na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak. Panie doktorze, no. Jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można by było powiedzieć tak,
1: objawy.
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca, generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że no, przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: no to są, panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, że ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówny bicia serca.

0: powodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka, ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, czy ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówny bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już to może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. Mhm. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych, tak?
1: No żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia, do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie ze stawki mitralnej.

0: aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej, skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca, lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak,
1: to
0: no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność.

0: bez serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, taka, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymienię zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest decyzja pacjenta.
0: To jest jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, tak, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny, znacznie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować. Tak.
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom.

0: Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: O utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt we Wrocławku mówi się już od kilku lat. W mieście dziki cmentarz dla zwierząt znajdował się w lesie w okolicach pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej, lecz został zlikwidowany. Drugie zlokalizowane jest również w lesie na osiedlu Kazimierza Wielkiego, niedaleko wiaduktu. Prace nad wskazaniem legalnego grzebowiska trochę trwały. Ostatecznie wskazano okolicę ulic za kole zakręt. W październiku ubiegłego roku władze Wrocławka poinformowały, że cmentarz prawdopodobnie powstanie w połowie 2026 roku. Wiemy już, że termin zostanie przesunięty. Są jednak również dobre informacje.
1: My pierwotnie chcieliśmy bardzo wraz z towarzystwem i z mieszkańcami Wrocławka, z Towarzystwem Opieki nad Zwierzęcami, chcieliśmy na Kazimierza Wielkiego. To niestety ten pomysł upadł i pan prezydent zaproponował nam lokalizację przy ulicy Zakole. Na dzień dzisiejszy mamy wizualizację, pan projektant robi jakby końcówkę projektu. Niestety okazało się po wykonaniu odwiertu, że jest niski poziom wód gruntowych i należy wystąpić o decyzję środowiskową. I to przesuwa nam termin w ogóle rozpoczęcia prac przy grzebowisku o kilka miesięcy. Stąd sądzę, że w tym roku nie udało się tego zrobić, ale na dzień dzisiejszy są prace projektowe, nie wiem czy już zostało złożone pismo o decyzję środowiskową. Po decyzji środowiskowej praktycznie idzie to już do działu po to, żeby dostać pozwolenie na budowę. I wtedy można zrobić przetarg i realizować grzebowisko. Co dla nas jest bardzo cenne, to, że na naszą prośbę pan prezydent wydłuży drogę dojazdową autobusu i przy grzebowisku powstanie pętla autobusowa.
0: Cmentarze dla zwierząt zyskują w naszym kraju coraz większą popularność. Wielu właścicieli decyduje się na godny pochówek zamiast utylizacji. W kraju działa obecnie kilkanaście cmentarzy dla zwierząt. Najstarszy to Psi Los w Koniku Nowym, koło Warszawy.
2: We wrześniu ubiegłego roku został podpisany list intencyjny w sprawie przejęcia mariny za Rzeczewo. Koszt operacji miał wynieść około 1 000 000 zł. Obiekt borykał się z kłopotami finansowymi, co przekładało się na jego funkcjonowanie. Władze województwa deklarowały, że chcą w marinie stworzyć nowoczesny ośrodek sportów wodnych. Miałoby służyć szkoleniom oraz rekreacji.
3: Kończymy ten projekt w sensie finansowym. Na ostatniej sesji sejmiku przyjęliśmy uchwałę o przejęciu w mariny za Rzeczewo. Także do końca wakacji myślę, że dopniemy kwestię odkupu, no bo mówimy o takiej formule tutaj przejęcia, czyli odkup od Anwil S.A. Jesteśmy w tej chwili już w kontakcie z zarządem i tak jak powiedziałem, do końca wakacji zostanie sfinalizowany zakup. No i przystępujemy do planu funkcjonalno-użytkowego po przejęciu. Będziemy oczywiście, mamy w planach gruntowną przebudowę, czyli praktycznie całego obiektu. Mamy jeszcze troszeczkę problem z pomostami, bo one nie są w dyspozycji Anwilu. Tam jest jeden z pomostów, jest po prostu prywatny, także też rozmawiamy z właścicielami. Do tego jeszcze dochodzą Wody Polskie, także oczywiście tych konsultacji jest bardzo wiele. No ale wszystko jest na dobrej drodze, mimo że mieliśmy troszeczkę takich przesunięć czasowych, bo list intencyjny został podpisany we wrześniu. Natomiast też to są kwestie finansowe, bo to jest określona też kwota, którą trzeba znaleźć w budżecie województwa, no ale to już jest za nami.

0: No i przystępujemy już do realizacji.
1: W tym samym czasie, kiedy podpisywano list intencyjny w sprawie Mariny Zarzeczewo, zmienił się też właściciel dawnego szpitala przy ulicy Stodulnej. Urząd Marszałkowski, bo o nim mowa, chce utworzyć tam Stodulna Lab, czyli Centrum Edukacyjno-Kulturalne.
0: Jeśli chodzi o Stodulna Lab, tutaj właściwie można powiedzieć, że w sąsiedztwie, także w tej chwili już jest realizowany program funkcjonalno-użytkowy. Dodatkowo jeszcze chcemy też uregulować kwestię działki. To jest ta działka przy ulicy Stodulnej, gdzie znajduje się przepompownia gazu. Ona jest w tej chwili w dyspozycji szpitala onkologicznego w Bydgoszczy. Musimy po prostu ją przejąć na rzecz naszego projektu, bo chcielibyśmy tutaj zrealizować taki parking, właściwie otwarty i dla mieszkańców, ale przede wszystkim też dla pacjentów Centrum Onkologii i Zakładu Radioterapii, a przy okazji też Stodulna Lab, czyli taki powiedzmy parking wielofunkcjonalny dla różnych interesariuszy. Także to w tej chwili się dzieje. No i myślę, że w ciągu roku będzie przygotowywany też projekt architektoniczny, no i później wiadomo przetarg i przebudowa.
1: Głównym wykonawcą projektu, autorem koncepcji i dokumentacji Interaktywnego Centrum Edukacji Stodulna Lab jest Międzynarodowa Pracownia Architektoniczna OMT Architects.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. W skali kraju zdało nieco ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego na poziomie podstawowym to 59%, z matematyki 59%, a z języka angielskiego 78%. A jak wypadł Włocławek?
3: Do egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we włocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o ponad 3% wyższy wynik w stosunku do zeszłego roku i tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wudeckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8.
2: Wiele włocławskich szkół osiągnęło zdecydowanie wyższe wyniki niż w ubiegłym roku.
3: Tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%, czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również takie też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań.
2: Jeżeli chodzi o licea, to w tym roku najlepszą zdawalnością matur może poszczycić się trzecie liceum ogólnokształcące. Na drugim miejscu znalazło się pierwsze liceum, a na trzecim Kopernik. Ogółem zdawalność we włocławskich liceach wyniosła 94,68%, czyli więcej niż wynosi średnia w województwie kujawsko-pomorskim i w kraju. Podobnie jest w przypadku techników. Zdawalność może ostatecznie wzrosnąć. Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić osoba, która nie zdała egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej. Do środy 15 lipca tego roku roku jest czas na złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Poprawki z egzaminów maturalnych, pisemne i ustne.

0: odbywają się w dnia 24-25 sierpnia tego roku. Całość konferencji poświęconej wynikom matur we Wrocławku w magazynie Pulsometr.
1: Wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale także okazja do poznawania historii w ciekawy i praktyczny sposób. W Muzeum Etnograficznym we Wrocławku trwają zajęcia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Najmłodsi uczestnicy mogą nie tylko obejrzeć eksponaty, ale również wziąć udział w warsztatach i dowiedzieć się, jak wygląda praca archeologa.
2: Postaram się dzieciakom poopowiadać troszkę o tajnikach pracy archeologa. Mam nadzieję, że się nie znudzą. Co prawda mają troszkę inne zamiłowania, ponieważ to jest drużyna koszykarska, ale pokażę im też, powiedzmy, tą troszkę wyższą naukę. To jest coś nowego, tak samo jak te rzeczy, które tutaj mamy na wystawie. Bardzo rzadko pokazuje się na wystawach archeologicznych tą archeologię od kuchni. Najczęściej na wystawach lądują zabytki. My tutaj postarałyśmy się pokazać dokumentację rysunkową, dokumentację fotograficzną. Także naprawdę jest co oglądać.
3: No właśnie, czego oni mogli dzisiaj się dokładnie nauczyć, zobaczyć?
2: Zaczęliśmy od tego, jakie są wyobrażenia o archeologii i archeologach. Oczywiście musiałam zdementować tutaj to, co najpowszechniej liczy się, czy kojarzy się dzieciom z archeologiem, czyli kopanie dinozaurów, ponieważ archeolodzy dinozaurów nie kopią. No i przeszliśmy sobie dalej, zaczynając od tego, jak wyglądają badania, jak odkrywa się groby. Za chwilę zobaczą, jak rysuje archeolog, jak rysował, czy ta dokumentacja się zmieniała przez wieki. No i zastanowimy się też nad sposobem wykorzystania różnych przedmiotów codziennego użytku w różnych okresach historycznych.
1: Podczas zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w rozmowach, zadawały pytania i chętnie odkrywały tajemnice dawnych mieszkańców regionu. Warsztaty pozwalają najmłodszym poznawać historię poprzez zabawę i własne doświadczenia.
4: Na przykład czym jest szpadel?
3: A wiesz, kim jest archeolog?
4: Tak, wiem.
3: Kim?
4: Kimś, kto wydobywa stare rzeczy, na przykład, nie wiem, miecze, wiem to z tego na przykład, bo moja mama jest archeologiem.
3: Okay. I jak się podobało dzisiaj na tych warsztatach tobie?
4: No, bardzo fajnie jest.
3: W takim razie powiedz, jak ci się dzisiaj podoba tutaj na tych warsztatach?
5: Bardzo fajnie.
3: A czego się dowiedziałeś?
5: Że na przykład, jak zbijesz talerz, to tu trafia. Na przykład. I też nie wydobuje się dinozaurów.
3: Tak.
6: Bardzo mi się podobało. Pani bardzo fajnie tłumaczyła.
3: A czego się dowiedziałeś?
6: Dużo rzeczy.
3: Na przykład?
6: O szpadlu. Ogólnie jest bardzo fajnie.
3: A co ci się najbardziej podobało?
6: Zwłoki.
3: Okej. A czego się dzisiaj dowiedziałeś?
6: Że archeolodzy nie wykupują dinozaurów.
3: No właśnie, a jeżeli jesteśmy o archeologach, to wiesz, kim jest archeolog albo czym się zajmuje?
6: Archeolog zajmuje się wykopywaniem szczątek.
1: Wystawę poświęconą archeologii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej można oglądać w Muzeum Etnograficznym we Wrocławku do 20 września. Organizatorzy zachęcają do jej odwiedzenia zarówno dzieci, jak i dorosłych zainteresowanych historią regionu.
0: Policjanci z Wrocławka oraz powiatu wrocławskiego obchodzili dziś swoje święto. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych za ich codzienną służbę. Podczas wydarzenia wielokrotnie podkreślano, że praca policjantów to nie tylko odpowiedzialność, ale również gotowość do działania o każdej porze dnia i nocy, często poza normowanym czasem pracy.
7: Panie i panowie policjantki, dziękuję wam za wzorową realizację nakładanych na was zadań, które wykonujecie z poświęceniem, nierzadko z narażeniem życia i zdrowia. Często w ponadnormatywnym czasie służby, w natłoku obowiązków służbowych i pędzie codziennego życia trudno jest dostrzec drugiego człowieka i jego problemy. Jeszcze trudniej nie jest pomagać i skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego w policyjnej służbie tak istotne jest powołanie, wyrażające się w autentycznej potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, wrażliwość na krzywdę ludzką oraz elementarne poczucie sprawiedliwości. Nie ma w naszej służbie cenniejszej nagrody niż wdzięczność i uśmiech ludzi, którzy otrzymali od nas wsparcie. Jednak pamiętajmy, na to uznanie i szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno naszą codzienną służbą, jak i poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej.

0: Miejmy świadomość, że każdy z nas, policjantów, daje świadectwo całej formacji. Panie i panowie policjanci, w tym uroczystym dniu kieruję do was słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną i rzetelną pracę. Przyjmijcie moje ogromne wyrazy wdzięczności. Jednocześnie życzę wam zdrowia, spełnienia marzeń i dużo policyjnego szczęścia. By codzienna służba przynosiła wam satysfakcję i zadowolenie.
1: Gratulacje i słowa uznania przekazał również komendant wojewódzki policji, który dziękował funkcjonariuszom za profesjonalizm, zaangażowanie i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
2: To my, to na naszych barkach to bezpieczeństwo zostało położone i to my o to zabiegamy i codzienną służbą, szanowni państwo, udowadniamy to, że w naszym kraju jest bezpiecznie. Z tego miejsca chciałbym wszystkim państwu, policjantom podziękować za ten kolejny rok ciężkiej służby w dzień i w nocy, we wszystkich warunkach pogodowych, za to, że jesteście gotowi do podjęcia tej niełatwej służby, za to, że jesteście gotowi do poświęceń i za to, że nawet w tym ponadnormatywnym czasie pracy często tą służbę pełnicie. Kosztem swoich rodzin, kosztem swoich bliskich, kosztem swoich innych prywatnych planów. Za to wam bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim dzisiaj wyróżnionym awansami i nagrodami serdecznie gratuluję. Ale nie byłoby policji, szanowni państwo, bez pracowników cywilnych. Im również dzisiaj chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za wasz trud i pracę. Nie nosicie mundurów, nie jeździcie radiowozami, nie widać was, a jednak bez was my nie jesteśmy w stanie wykonywać swoich podstawowych zadań. Za to wam serdecznie dziękuję i jak zawsze proszę o to, abyście robili to nadal i więcej.
1: W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele samorządów. Podkreślali, że policjanci każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, a ich służba zasługuje na szacunek i uznanie.
3: To przede wszystkim zaangażowanie w zwalczanie i zapobieganie przestępczości w naszym mieście. I tu też od skutecznej służby policji zależy, jak dużo takich wykroczeń, przestępstw mamy w naszym mieście. Ja uważam, że jest to jedna z ważniejszych formacji miejskich, na którą zawsze można liczyć, która także angażuje się w naszą no, dobrą współpracę z miastem, bo przecież też mamy dużo imprez miejskich, dużo imprez organizowanych przez nasze jednostki sportowych, niesportowych i zawsze ta policja nam tutaj służy pomocą i zawsze jest i nigdy nas nie zawiodła. Na bieżąco mamy współpracę poprzez bieżące kontakty z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Mamy także Komisję do Spraw Bezpieczeństwa i tutaj mamy przez radnych przede wszystkim są analizowane, a także przez urzędników raporty, które przedstawia policja, jeżeli chodzi o skalę wykroczeń i przestępstw, które się dzieją w naszym mieście. Mamy, współpracujemy także w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która jest takim organem pomocnym przy prezydencie, a która wprowadza nową organizację na poszczególnych ulicach i tutaj po prostu na tym szczeblu także współpracujemy.
4: Podstawowa rola w poczuciu naszego bezpieczeństwa. Ja bardzo dziękuję policjantom z naszego terenu za codzienną działalność, za to, że poczucie bezpieczeństwa wśród naszego społeczeństwa rośnie. Wynika to z badań prowadzonych przez różne instytucje, ale także z moich codziennych rozmów z mieszkańcami. To świadczy o profesjonalizmie, zaangażowaniu naszych policjantów. Dzisiaj okazja także do awansów, wyróżnień. Gratulacje dla wszystkich, którzy dzisiaj będą tym faktem dotknięci. Piękne świętowanie, ukłony dla wszystkich funkcjonariuszy, ale także pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Bardzo cenimy sobie tę współpracę. Staramy się także w miarę posiadanych przez nas możliwości wspierać finansowo. Codzienne rozmowy, codzienna wymiana doświadczeń to między naszymi instytucjami norma i tak właśnie powinno to wyglądać. Oceniam tę współpracę jako wzorową.
1: Obchody Święta Policji były okazją nie tylko do wręczenia awansów i wyróżnień, ale także do podziękowania wszystkim funkcjonariuszom za codzienną służbę oraz działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego. Miłośnicy tradycyjnej kuchni już mogą rezerwować sobotnie popołudnie. W Pińczacie po raz kolejny odbędzie się Święto Pierogi.

0: Uwaga! Wydarzenie, które z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców i gości z regionu. Organizatorzy zapowiadają nie tylko szeroki wybór pierogów, ale również wiele atrakcji przygotowanych dla całych rodzin.
1: W sobotę 11 zapraszamy wszystkich na boisko w Pińczacie na 7 święto pieroga.
2: Zaczynamy o godzinie 15. Wszystkich serdecznie zapraszamy.
3: To w takim razie proszę powiedzieć, na co mogą liczyć mieszkańcy tutaj regionu, jeżeli przyjadą?
2: Na przepyszne pierogi. Mamy przygotowane, będziemy szykowały pierogi z kapustą i grzybami, ze szpinakiem, z serem ruskie i po zwojnicku.
1: Oraz na słodko z jagodami i z serem.
0: Organizatorki podkreślają, że wydarzenie będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, degustacji różnych rodzajów pierogów oraz poznania lokalnych smaków. Zachęcają wszystkich mieszkańców regionu, aby odwiedzili Pińczatę i razem z nimi świętowali podczas jednej z najbardziej smakowitych imprez tego lata.
1: Po prostu, żeby zobaczyć, jak jest kultywowana tradycja, bo to już 7 święto pieroga. Poza tym zobaczyć nową, piękną scenę, którą zrobili mieszkańcy. No i pobyć z nami, zintegrować się.
3: No tak proszę powiedzieć jeszcze na krótko, skąd pomysł właśnie na święto pieroga się wziął?
1: Święto pieroga zostało wymyślone 8 lat temu, jak powstało koło. Zastanawialiśmy się, co zrobić, czym zaistnieć, żeby nas było widać. No i wymyślone zostało święto pieroga, które pierwsze było w 2019 roku w Warząchewce, a my jesteśmy z Pińczaty. A teraz już mamy siedzibę w Pińczacie i cały czas od 6 następnych edycji jest realizowane w Pińczacie.
0: Święto pieroga w Pińczacie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Organizatorzy zapewniają, że nie zabraknie domowych smaków, rodzinnej atmosfery oraz atrakcji dla uczestników w każdym wieku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 8 lipca 2026 roku. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Jako organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych, czyli liceów i techników we Włocławku, pragniemy Państwu ogłosić wyniki tegorocznych matur w naszym mieście.

0: egzaminu maturalnego przystąpiło 1162 maturzystów. Pragnę Państwa poinformować dzisiaj oficjalnie, iż zdawalność matur we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek, zdawalność matur wynosiła 87,78%. Jest to wyżej w stosunku o 3, ponad 3% wyższy wynik od w stosunku do zeszłego roku. I tak naprawdę od kilku lat obserwujemy progres w tym zakresie, ale też bardzo dobra wiadomość, iż te wyniki są zdawalności matur we Włocławku są wyższe niż wyniki ogólnopolskie oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Z uwagi na to, że tych danych liczbowych jest sporo, a chcielibyście Państwo też otrzymać informacje szczegółowe, ja nie będę się tego uczyła na pamięć, natomiast pozwolicie, że będę się posiłkowała tymi kartkami, zanim też oddam panu dyrektorowi Markowi Wideckiemu głos. Szanowni Państwo, czyli tak, zdawalność matur we Włocławku to jest 87,78. Kraj to średnia zdawalności 81,10, a województwo 79,8. W związku z tym myślę, że w tym zakresie wybór włocławskich szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Włocławek jest dobrym wyborem. Ważna informacja również jest taka, że wśród naszych liceów i techników no, są bardzo pozytywne skoki do przodu, jeżeli chodzi o zdawalność matur. I tutaj właściwie zespół szkół samochodowych jest na pierwszym miejscu, bo w stosunku do zeszłego roku zdawalność matur poprawiła się o 15%. Czyli w tym roku 82,35% w stosunku do 67,35% w zeszłym roku. Podobny skok 10% zanotował zespół szkół ekonomicznych oraz również zespół szkół chemicznych, również też zanotował rzeczywiście poprawę, jeżeli chodzi o zdawalność matur. W związku z tym myślę, że też nasze działania adresowane do absolwentów albo do kandydatów, którzy wybierają kształcenie techniczne, zawodowe, no myślę, że jest tutaj też, pokazuje efekty tych naszych działań. Kolejna rzecz, że wśród w ogóle najlepszych szkół ponadpodstawowych troszeczkę się zmieniło, bo zwykle to było tak, że był Liceum Ziemi Kujawskiej, Liceum Marii Konopnickiej, a na trzecim miejscu był Zespół Szkół Elektrycznych. Oni się, ta trójka, trójca, wielka trójca szkół ponadpodstawowych się wymieniała. Natomiast w tym roku na podium stoją licea, czyli trzecie liceum imienia Marii Konopnickiej, drugie miejsce liceum Ziemi Kujawskiej oraz trzecie miejsce liceum Mikołaja Kopernika. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane dotyczące też zdawalności matur w podziale na licea i technika, bo to też jest istotna informacja, to również możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż kraj i województwo kujawsko-pomorskie. Pozwolicie Państwo, że przerzucę kartkę, zestawienie na drugą stronę i już Państwu mówię. Licea ogólnokształcące zdawalność matur naszych pięciu liceów ogólnokształcących to jest 94,68% zdawalności w tym roku, kraj 85,9%, a województwo 85,8%. Jeżeli chodzi o technika, podobna sytuacja, również jesteśmy dobrzy. Właściwie wysuwamy się na pierwszą lokatę w kontekście krajowych i wojewódzkich wyników matur, czyli zdawalność w naszych technikach 75,12%, kraj 71,3%, a województwo kujawsko-pomorskie 69,9%. Tyle, jeżeli chodzi o klasowanie się naszych szkół ponadpodstawowych w tych rankingach związanych ze zdawalnością matur. Szczegóły, panie dyrektorze, bardzo proszę.
1: Znaczy, pani prezydent, jestem.

0: dobrym policjantem, ja będę tym złym, to znaczy tym złym dlatego, że niektórym nie powiodło się, ale tak naprawdę te wyniki matur, które są dzisiaj, są to wyniki pierwsze, natomiast końcowe wyniki, proszę Państwa, będą we wrześniu, ponieważ w sierpniu 24-25 będą egzamin dodatkowy matur i na przykład w szkole, o której mówiła Pani Dyrektor, czyli jednej osobie nie powiodła się z jednego przedmiotu, to przypomnę, że te osoby będą miały możliwość jeszcze właśnie w sierpniu zdać tę maturę i wtedy zdawalność będziemy mieli, jesteśmy pewnie tego w tych szkołach 100%, no bo powyżej 100% nie możemy mieć. Takich dzieciaków mamy, przepraszam, takiej młodzieży mamy we Wrocławku ponad 100 osób i mamy nadzieję, że właśnie w sierpniu dadzą z siebie wszystko i tę maturę dociągną do tego, aby była zdana i z tego będziemy również razem z nimi i z ich rodzinami się cieszyli. Proszę Państwa, tu jest bardzo ważna, istotna sprawa, o której Pani Dyrektor, Pani Prezydent mówiła, mianowicie sprawa związana z tym podniesieniem wyników chociażby w zespole szkół samochodowych, ponieważ w technikach jest bardzo trudno, bo jest tam jeszcze egzamin zawodowy, który uczniowie muszą zdać, żeby ukończyć z określonym zawodem, dlatego nie muszą wybierać przedmiotu jako formy dodatkowej. Dla nich tą formą dodatkową tego przedmiotu rozszerzonego już jest ten egzamin zawodowy. Oczywiście mogą wybrać sobie podobnie jak w liceach. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, że przy okazji w tych przedmiotach ogólnokształcących bardzo idą w górę i z tego bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że te przedmioty ogólnokształcące również w technikach są na bardzo wysokim poziomie.
1: Szanowni Państwo, jesteśmy u progu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną ogłoszone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób do szkół naszych wrocławskich, prowadzonych przez miasto Wrocławek. I dlatego, że myślę, że ci kandydaci, którzy podjęli decyzję o zdawaniu do szkół ponadpodstawowych we Wrocławku, no zrobili dobrze. Dobrą decyzję podjęli, bowiem biorąc pod uwagę wyniki matur, no warto rzeczywiście skorzystać z oferty bardzo różnorodnej. Myślę, że każdy kandydat, który zdaje do wrocławskich szkół prowadzonych przez miasto Wrocławek, no ma do wyboru rzeczywiście wiele możliwości. Przez wiele lat inwestujemy w szkolnictwo ponadpodstawowe, to jest ważne. W kadrę, w ramach projektów różnego rodzaju, projektów unijnych, projektów rządowych wspieramy bazę dydaktyczną, ale też podnosimy kompetencje kadry dydaktycznej. Wobec wyzwań demograficznych, wyludniania się wielu społeczności lokalnych, my stawiamy na edukację jako bardzo ważny element budowania kapitału ludzkiego miasta i myślę, że te wyniki i ta oferta, którą proponujemy, no, zdają egzamin. Wiemy, że to jest proces, natomiast liczymy na to, że młodzi ludzie, którzy przyjdą do ponadpodstawowych szkół wrocławskich, wybiorą również Wrocławek jako swoje miejsce zamieszkania. Nawet jeżeli pójdą na studia, bo matura oczywiście doskonale wiemy, że jest przepustką do podjęcia studiów na wybranych, wymarzonych kierunkach. Jeżeli nie skorzystają z oferty naszych uczelni wyższych, a szkoda, bo rzeczywiście to są bardzo dobre uczelnie, to jeżeli wyjadą do innych miast, to liczymy na to, że wrócą. Robimy wszystko, żeby ten system rozwoju naszego miasta również wprowadzał ten bardzo ważny element, jakim jest edukacja. Dlatego też serdecznie gratulujemy wszystkim szkołom ponadpodstawowym wrocławskim no tak dobrych wyników, a ci, którym się te wyniki zmieniły, no to też wiedzą, nad czym mogą pracować. Natomiast nie ma dramatu, jest naprawdę duży progres, jeżeli chodzi o efektywność i jakość kształcenia we wrocławskich szkołach.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na rynek.

Gdyby z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature.

0: Zoologiczno-Wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy 12 tygodniu, a 9, 12 tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej w pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, 3. a 12. tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów.
1: Stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych.

0: Jak na przykład
1: Tak.
0: różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu, chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku. Bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych. Tak? Paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak? Do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia wsieria się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje, tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa.

0: zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tępe, powypadkowe, tak, gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc, jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, tak, panie doktorze, to jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak. I te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie, bym powiedział, tak pierwotnie, to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy, panie doktorze?
0: To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej, tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej, tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak? No i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? To mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe właśnie mitralne dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to To jest badanie po prostu.

0: fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie i jakie są wskazania, będą wskazania lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No teraz właściwie przeszliśmy do diagnostyki, tak?
0: Tak, badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i bym powiedział korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie. Żeby tą do jakiego zastawkę momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też stosowania leków.
0: Tak, no, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie, panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu na przykład za rok znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory,
0: lewego serca. Czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: I trójdzielnej. Tak?

0: bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Mm-hmm. Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze, bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Mm-hmm. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, to no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym właśnie. Kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki, duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta

0: wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworami klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo na nic.
1: To jest pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty.

Party i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, zajmijmy się dzisiaj kardiologią. Pomówmy o chorobach serca, a konkretnie o wadach zastawkowych serca. To dość częsta przypadłość. Powiedzmy na początek, czym są wady zastawkowe? Jakie są ich rodzaje? Co to takiego?
1: Panie redaktor, podziałów jest dużo, ale takie dwie główne grupy wad serca, bo mówimy, to są wady wrodzone, gdzie wchodzą też wrodzone wady zastawek, bo jeszcze są wrodzone wady innych części układu krążenia. No i wady serca nabyte, które nabywamy, wady serca nabyte, które nabywamy w ciągu życia osobniczego, przechodząc różne choroby, różne zdarzenia życiowe. Długość wieku ma też istotny wpływ na to, czy zastawki nam funkcjonują prawidłowo, czy niektóre psują się prędzej. Ale wracając do tego tematu, to chciałem powiedzieć, że samo serce rozwija się pomiędzy trzecim a dwunastym tygodniem, a dziewiątym, dwunastym tygodniem bądź życia płodowego. Życia płodowego i rozwija się, bym powiedział, w takiej pierwotnej jamie ciała, a potem w pierwotnej takiej strunie, gdzie dochodzi do wymiany komórek mezenchymatycznych, z którego serce jest zbudowane i układ krążenia, i tworzą się nam przedsionki, komory i duże naczynia. Więc sam rozwój osobniczy serca też może wpływać na wady, wrodzone wady serca, które są nie tylko wadami zastawek, ale są wadami dużych naczyń, które my mamy, przegród, które mamy w sercu, przegród, są ubytki międzyprzegrodowe. Są w ogóle zastawki, niektóre takie wrodzone, zarośnięte, atrezja zastawki. To wszystko odbywa się w życiu osobniczym i kształtuje się pomiędzy, jak powiedziałem, trzecim a dwunastym tygodniem życia. Co na to wpływa? Że to serce rozwija się nieprawidłowo w życiu płodowym.
0: No geny to, niewątpliwie również.
1: No myślę, że chorzy na wrodzone wady serca ludzie potrafią mieć zdrowe dzieci. Czyli w tym życiu płodowym, kiedy serce się rozwija, myślę, że takie najważniejsze wpływy to jest to, jak kobieta w tym wczesnym okresie ciąży się zachowuje. Czy no dba o ten płód w sensie takim, że nie pije alkoholu, nie używa żadnych używek, nie narkotyzuje się, tak? Nie przechodzi jakichś ciężkich chorób.
0: Stresów.
1: Stresów, ale ciężkich chorób infekcyjnych, na przykład tak. Różyczki. Tu wpływ różyczki na rozwijanie się nieprawidłowe serca jest no, powszechnie opisywany. Także to, jakie będziemy mieli potomstwo, pod względem sercowym, zdrowe, czy może być obciążone, zależy od tego, jak matka zachowuje się zdrowotnie i jakim chorobom podlega w tym wczesnym okresie, kiedy serce się i układ krążenia się formuje. To jest najważniejszy okres w życiu płodowym dla formacji naczyniowych, naczyniowych. Natomiast wracając do wad zastawkowych, takich nabytych, to my po prostu

0: prostu chcę powiedzieć, że najczęściej mamy do czynienia z wadami tej połowy serca, która jest najbardziej obciążona hemodynamicznie. To znaczy z wadami lewej połowy serca najczęściej spotykamy. To są niedomykalności lub zwężenia zastawki mitralnej i niedomykalności i zwężenia zastawki aortalnej. Lewa połowa serca pracuje pod dużym obciążeniem ciśnieniowym, hemodynamicznym i każdakolwiek zakłócenie tej funkcji przez różnego rodzaju rzeczy, które mogą prowadzić do wad serca.
1: Choćby nadciśnienie.
0: Tak, choćby nadciśnienie, chociażby choroba reumatyczna serca, chociażby choroby układowe, które dotyczą także serca. Także, bym powiedział, wiek jest istotnym elementem, że ta zastawka się szybciej zużywa, bo jest bardziej obciążona, czyli aortalna i mitralna. Tak? Czy urazy klatki piersiowej, tempe prowadzące do urwania się płatka na przykład. I to jest taki, bym powiedział, problem. Już jeszcze dość powszechnie spotykany właśnie teraz u ludzi w starszym wieku, bo młodzi ludzie kiedyś byli obciążeni wadami serca głównie z powodu chorób infekcyjnych paciorkowcowych, tak, paciorkowcowych. Anginy prowadziły do tego, tak, do tych reakcji takich immunologicznych z antygenem. Antygen paciorkowca jest bardzo podobny do antygenu komórki mięśniowej, czy tej komórki zastawkowej. I wtedy po prostu dochodzi do atakowania nie tylko antygenu paciorkowca przez układ odpornościowy człowieka, ale także jednocześnie do atakowania układu zastawkowego własnego organizmu. I w ten sposób wytwarzały się ciężkie wady, których jeszcze niedawno było dużo, ale teraz, ponieważ profilaktyka, bym powiedział, tych wad serca i bakteryjnego zapalenia w sierdzie się bardzo poprawiła, jest powszechnie stosowana antybiotykoterapia w tych chorobach, to tych wad u młodzieży właściwie już teraz nie obserwujemy, a jeszcze w latach 50., czy na początku lat 60. był to powszechny problem.
1: Panie doktorze, już pan zasygnalizował, ale wróćmy do czynników ryzyka, do przyczyn wad zastawkowych, tych nabytych.
0: No więc, tak jak mówiłem, że to są infekcje. Tak? Infekcje.
1: Więc tutaj uważajmy, tak? Na
0: tak,
1: wszelkiego rodzaju infekcje.
0: Każda infekcja powinna być troskliwie leczona, u młodzieży szczególnie, tak? Bo mówię, teraz te infekcje są dość powszechne i są dość banalnie, bym powiedział, oglądane. Dziecko gorączkuje, źle się czuje, nawet do gardła mu się nieraz nie zdarzy, tylko daje mu się paracetamol i to przejdzie. A to nie zawsze tak się kończy. Różnego rodzaju, bym powiedział, teraz obserwujemy różnego rodzaju wady serca u osób starszych, dlatego że dochodzi do zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych na obciążonych zastawkach. Jeżeli ktoś szczególnie jeszcze ma jakieś nadciśnienie, czy ma chorobę jakąś tam niedokrwienną serca, czy taki chory ma, bym powiedział, szereg jeszcze innych dolegliwości, na przykład reumatoidalnych, to wtedy ta struktura, bo to jest struktura łącznotkankowa, nie tylko mięśniowa, ale łącznotkankowa zastawka, po prostu dochodzi do zmian zapalnych na tej zastawce i ta zastawka po prostu zwyrodnieniowych i ta zastawka się, bym powiedział, albo obkurcza, albo się zwęża i powstają wady niedomykalności, powstają zwężenia, czyli stenozy, które zaburzają w sposób istotny hemodynamikę serca. Czyli to są infekcje, mówię, wiek, urazy klatki piersiowej, tempe powypadkowe, tak? Gdzie dochodzi często do pęknięcia nici ścięgnistej, która utrzymuje zastawkę w odpowiedniej pozycji, czy urwania się w ogóle płatka zastawki. To się kończy czasami tragicznie, gwałtowną dusznością, obrzękiem płuc.

0: Jeżeli nie ma natychmiast interwencji przy takim urwaniu kardiochirurgicznie, to chory może zginąć. Także przyczyny tych chorób są różnorakie, tak bym powiedział. I trzeba zawsze zwracać uwagę, głównie u młodego pokolenia, na infekcje. No i na wszystkie objawy, które mogą towarzyszyć chorobom zastawek.
1: No właśnie, panie doktorze, jakie objawy mogą wystąpić? Jak manifestują się choroby, wady zastawek serca? I czy tutaj jest jakiś wspólny mianownik? Czy jakby każda zastawka daje inny objaw? Czy też
0: można
1: są
0: by
1: to
0: było
1: podobne
0: powiedzieć tak,
1: objawy?
0: Że jeżeli jest późna faza choroby zastawkowej, znaczy choroby zastawek różnych, tak, czy zastawki mitralnej, czy aortalnej, czy zastawki nawet płucnej, bo też są, chociaż ona jest dość rzadko objęta jakimiś chorobami, chyba że ktoś ma bardzo obniżoną odporność.
1: Jeszcze trójdzielną ma.
0: Jeszcze trójdzielną, tak, i te trójdzielne, czyli zastawki prawego serca. Generalnie bym powiedział, tak pierwotnie to rzadko dochodzi do zaatakowania ich jako oddzielnych, tylko one się potem nie domykają lub zwężają wskutek choroby zastawek lewego serca, tak? I po prostu robią się na przykład niedomykalne. Ale wracając do objawów, to chciałbym powiedzieć tak, że przede wszystkim, jeżeli ktoś przychodzi do lekarza z jakimiś dolegliwościami, bo często chorzy skarżą się na różne niecharakterystyczne dolegliwości, a okazuje się w sumie, że ktoś ma wadę serca, tak? To należy zacząć po prostu od badania pacjenta, czyli od oglądania go. Jeżeli ja oglądam pacjenta, oczywiście muszę go rozebrać do tego i widzę, że on ma sinicę, warg, spojówek, kończyn dolnych, że ma obrzęki na kończynach dolnych, że ma garb sercowy. Co już się teraz właściwie tego...
1: Co to takiego garb sercowy,
0: panie doktorze? To są przy ciężkich chorobach i wadach wrodzonych serca dochodzi do deformacji klatki piersiowej. Tak? Do deformacji, jak dziecko się rozwija, ten kość jest stosunkowo miękka, serce się powiększa, dochodzi do zniekształcenia klatki piersiowej. Tak? Jeżeli widzę, ktoś ma obrzęki, prawda, tak, no i przede wszystkim to już widzę, że samo oglądanie daje mi to, że ten przepływ, bym powiedział, przepływ krwi w sercu i w naczyniach obwodowych jest zaburzony. Jaka jest przyczyna? No to mogę dalej wnioskować na podstawie, bym powiedział, jeszcze dalszych objawów. Chorzy z wadami serca, takimi jak tylko z wadą aortalną serca, mogą mieć bóle wieńcowe, tak? Dlatego, że proces obejmuje nie tylko samą zastawkę, ale tuż także naczynia, które są tuż nad zastawką i które jakby ten ujście naczynia jest wciągane w proces chorobowy zastawkowy. Czyli mogą mieć bóle wieńcowe, mogą mieć chorzy zaburzenia rytmu, czyli nierówne bicia serca spowodowane już deformacją czy powiększaniem się na przykład lewego przedsionka. Ale niekoniecznie, bo też wady zastawkowe, właśnie mitralne, dają zaburzenia rytmu i przedsionkowe, i komorowe, czyli zaburzenia rytmu serca. Ale do tego muszę, ale chory się, znaczy mówi, że panie doktorze, mam nierówne bicia serca, tak? No to już należy też o tym myśleć. Niektórzy mają chory utraty przytomności. No to ktoś już... To może sugerować, że to nie tylko może być sprawa neurologiczna, ale że to może być sprawa sercowa. Takim podstawowym badaniem, które rozpoznaje wadę serca, to jest badanie po prostu fizykalne, czyli osłuchanie pacjenta, tak? Osłuchanie z słuchawką. I wtedy mamy różnego rodzaju szmery, które nad pewnymi zastawkami są głośniejsze, nad innymi są mniej głośne. Te szmery mają swoje charakterystyczne nazwy. Są to szmery skurczowe lub szmery rozkurczowe. Jeszcze one znowu się dzielą, ale to już nie o tym nie będziemy rozmawiali, bo to jest specyfika już osłuchiwania serca. I wtedy możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że proszę pana, ma pan wadę serca, tak? Ale żeby zobaczyć, czy to jest prawidłowe rozpoznanie, i jakie są wskazania, będą wskazania

0: lecznicze, no to trzeba wykonać badanie echokardiograficzne.
1: No
0: teraz
1: właśnie,
0: właściwie
1: przeszliśmy do diagnostyki,
0: tak?
1: Tak,
0: tak. Badanie echokardiograficzne, które po prostu dopiero nam daje pewne pojęcie, łącznie z objawami klinicznymi, na jakim etapie te wady zastawkowe są, tak? Czy one wymagają, bym powiedział, tylko na razie niewielkiego leczenia i, bym powiedział, korekty z życia chorego, czy one wymagają już, bym powiedział, jakby podejmowania decyzji operacyjnych,
1: no
0: tak?
1: Właśnie.
0: Żeby tą
1: do jakiego
0: zastawkę...
1: momentu obserwujemy, kiedy zaczynamy wkraczać z poważniejszymi decyzjami w kontekście właśnie leczenia chirurgicznego, czy też
0: tak.
1: stosowania leków?
0: Tak. No, trzeba powiedzieć, że kiedyś to było robione trochę po omacku. Teraz badania echokardiograficzne są, tak bym powiedział, już rozbudowane i ta diagnostyka echokardiograficzna jest taka, że opieramy się właściwie na tych parametrach echokardiograficznych. No i takimi parametrami echokardiograficznymi, które wskazują nam na konieczność operacji, to na przykład są pola powierzchni zastawek, tak? Jeżeli pola powierzchni zastawki, która aortalnej na przykład, która ma 4, powinna mieć 4 centymetry kwadratowe, ma poniżej 1 centymetra kwadratowego, to jest jedno ze wskazań do operacji. W badaniu echo potrafimy oznaczyć przepływy i ciśnienia na tych zastawkach, tak? Jeżeli te przepływy i ciśnienia są bardzo wysokie już, na przykład przy zastawce aortalnej, powyżej pewnej wartości, to po prostu jest to wskazanie znowu do operacji. Czyli sama kwalifikacja operacyjna do leczenia operacyjnego zastawek, to jest oparta na pomiarach pewnych parametrów zastawkowych przy użyciu badania echokardiograficznego. Dobry echokardiografista oceni wszystko i powie: panie doktorze, czy proszę pana, musi pan się operować, tak? Oczywiście to o wszystkim jeszcze nie świadczy, bo chory, żeby był przygotowany do operacji, to musi być jeszcze, na przykład, jeżeli już ma więcej niż 40 lat, zrobioną koronarografię.
1: Czyli jakie badanie powinien mieć wykonane? Co się wówczas wykonuje?
0: No korona, czyli stan naczyń wieńcowych, ale to już robimy z tak zwanej przebiegłości, bo jeżeli operujemy osobnika, który ma 45 lat,
1: tak,
0: wadę serca, którą ma ewidentne wskazania do operacji, ale jeszcze ma zmiany w naczyniach wieńcowych, to jednocześnie wykonujemy mu badanie, leczenie operacyjne, tak zwane bypassy robimy, żeby już drugi raz nie otwierać mu, na przykład za rok, tak, znowu klatki piersiowej.
1: Czyli sprawdzamy stan naczyń.
0: Sprawdzamy stan naczyń i powiedzmy tak. Także to są takie właściwie dwa charakterystyczne badania, na podstawie których kwalifikujemy chorych do operacji z ewidentnie rozpoznanymi wadami serca, lewego serca, czy prawego, lewego, czy prawego serca, głównie zastawki mitralnej, aortalnej. Natomiast te wszystkie wady, takie bym powiedział, zastawki płucnej, to są, często są wrodzone, ale to nie mówimy o wrodzonych wadach zastawek, ale na przykład niedomykalności, czy nadciśnienia płucnego, czy niedomykalności zastawki trójdzielnej, to są skutkiem wad najczęściej. Skutkiem wad lewego serca.
1: Lewej komory.
0: Lewej komory, lewego serca. Lewego, znaczy, czyli zastawki mitralnej i zastawki aortalnej.
1: Aortalne, tak.
0: I to korekta, powiedzmy, zastawki aortalnej czy mitralnej potrafi doprowadzić do tego, że nie ma niedomykalności na zastawce płucnej
1: trójdzielnej.
0: Tak? Bardzo rzadko teraz się widzi wady nabyte u młodych ludzi. Natomiast widzi się je częściej u ludzi po 70 roku życia, gdzie ten element, bym powiedział, starzenia się pierścienia tego zastawkowego i samych zastawek i tej okolicy jest istotnym elementem wady.
1: A czy coś możemy zrobić, panie doktorze, aby ten proces choćby trochę zatrzymać?
0: Stosuje się, no, na przykład jak ktoś ma wadę serca aortalną, to już a priori stosuje się leki obniżające poziom cholesterolu, tak? Bo wiemy, że te zmiany wytwórcze

0: bym powiedział, na tej zastawce, podyce, zwężenie lub niedomykalność, no często mają, że tak się wyrażę, podłoże miażdżycowe. Ale ja mówię ogólnie o tej, bym powiedział, no takim no, zużyciu narządu czy zastawki wskutek wieku i różnych towarzyszących temu chorób, takim jak pani tu powiedziała, naciśnienia tętniczego, u miażdżycy, no i takie rzeczy.
1: Więc też odpowiednia dieta, styl życia, ruch.
0: Tak, to no na pewno.
1: Będą te czynniki działały korzystnie.
0: Nasze całe życie osobnicze od młodych lat po późny wiek to jest będzie takim kwintesencją zdarzeń, które przechodzimy po drodze w tym życiu, tak? A więc głównie chorób, które są niezbyt troskliwie leczone lub nie są rozpoznane, tak? To są także, bym powiedział, skutki no, takiego życia bez konsekwencji tego, co będzie później, czyli narkotyki, alkoholizm, prawda, obżarstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to no było jednym kiedyś z przykazań kościelnych, tak? Tak. Teraz tego właściwie nikt nie wspomina. Także to wszystko potem prowadzi, że albo ktoś czuje się w latach 70. lepiej, albo gorzej.
1: Panie doktorze, i powiedzmy jeszcze na koniec, jakie mogą być skutki zaniechania leczenia wad zastawkowych serca?
0: Proszę pani, no obserwuje się, bym powiedział, właściwie możemy je leczyć do bardzo późnych lat życia. Mhm. Na przykład wiemy, że procesy operacyjne u wymiany zastawek, czy z rozcinaniem klatki piersiowej, zatrzymywaniem, są bardzo ryzykowne, czy ryzykowniejsze niż u osobników, które mają 40 lat, a takiego, co ma 80 lat. No. W związku z tym są jeszcze takie metody, że zamiast wymieniać tą zastawkę w sensie wycinania jej i zakładania nowej, są takie, bym powiedział, metody, że zakłada się te zastawki, takie, bym powiedział, no, mechaniczne, przy pomocy cewnika prosto w tą już zużytą zastawkę. To wtedy po prostu poddaje się takim metodom leczenia osoby z dużym ryzykiem chirurgicznym i w starszym wieku, powyżej 80 roku życia. To są operacje wykonywane no, w dobrych klinikach, niekoniecznie tylko kardiochirurgicznych, ale także w dobrych klinikach kardiologicznych. Wszczepianie zastawek aortalnych bez otwierania klatki piersiowej.
1: Jeśli zaniechamy leczenia, zlekceważymy, na co się narażamy?
0: No, narażamy się, wie pani, na objawy niewydolności serca, mówiąc zupełnie szczerze, tak? Albo na objawy takie, że ten proces, jeżeli się toczy w tej zastawce i uszkadza także no, jakieś okoliczne drogi, bodźce przewodzące, na bloki różnego rodzaju. Więc najczęstszym zejściem takiej wady nieleczonej to jest niewydolność serca, czyli jest duża duszność, obrzęki. Duszność jest wynikiem, bym powiedział, jakby niewydolności lewokomorowej, ale jeżeli tego nie leczymy, pojawiają się objawy przeciążenia prawego serca, pojawia się obrzęki kończyn dolnych, pojawia się powiększenie wątroby, pojawia się wodobrzusze, tak? Więc to już chorych najczęściej bardzo, jak to się mówi, jakby implikuje do tego, żeby się spotkać z lekarzem, ale lekarz wtedy już niewiele może zrobić. Oczywiście może ulżyć doraźnie choremu przez stosowanie farmakologicznego leczenia, ale ta wada serca jest często już, bym powiedział, no, taka, że, no, że stwarza bardzo duże ryzyko utraty życia. No, zdrowie to już jest, jak to się mówi, już utracone,
1: tak.
0: Ale zawsze jest duże ryzyko operacyjne już wtedy, kiedy wada jest bardzo zaawansowana. Jeżeli wytwarzają się pewne rzeczy, takie jak nadciśnienie płucne, już to właściwie takich wad się nie operuje. Czyli wczesna diagnostyka, wczesne prowadzenie chorego przez kardiologa, w odpowiednim momencie podjęta decyzja operacyjna, niekoniecznie, jak mówię, z otworaniem klatki piersiowej i wymieniem zastawki, ale także te techniki mało inwazyjne, czyli

0: zakładanie tych zastawek przez tętnicę udową, no to po prostu jest przyszłość. Samo leczenie farmakologiczne nie prowadzi do wyzdrowienia zastawki. Nigdy. Leczy tylko objawy. Tak. Także to jest taki problem, który należy zawsze rozstrzygać z pacjentem i mówić mu wyraźnie, że co pacjent może zrobić. Oczywiście pacjent może się na wszystko zgodzić albo
1: to
0: na nic.
1: To jest
0: jego,
1: pacjenta.
0: Jego decyzja. Ale no, musi znać to, jak to będzie dalej się rozwijało, tak? Bo tak pacjent myśli, że zostanie na tym poziomie, który jeszcze jest taki jak dzisiaj. Ale on już za miesiąc może być inny. Znacie cięższy i już nieodwracalny.
1: Dlatego trzeba monitorować, tak?
0: Dlatego trzeba monitorować tych pacjentów.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję pani redaktor bardzo i dziękuję państwu za uwagę.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest wrocławsko-brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących.

0: pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy

0: żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
1: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
0: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany. Zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy

0: Jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
2: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
2: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny Artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją Dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną, przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Wrocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
3: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
3: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć. I właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu.

0: Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
1: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie, tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
2: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
0: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
1: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Przoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
1: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Przoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
0: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę.

0: Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
0: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram, mój nazwijmy to prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy Zazamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Włocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora

0: do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany, między innymi kompetencji miękkich. Mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze. Na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawaler...

0: Polski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 420 26 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około półtorej godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Wrocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Wrocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Wrocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Wrocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony

0: Bez ludzi, dla ludzi.
1: Współpraca?
0: Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji i przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września darcie pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw.

0: Oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo

0: Bardzo miło jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie pod Olokroku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na Podologa Roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
0: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że je po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
3: właśnie jeszcze powiedzmy

0: godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
1: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
2: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
3: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję Siata od Szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu Zostało

urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać.

0: Sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika. Mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której

0: nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki,

0: książki, podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
1: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
0: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby

0: kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?

0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej. Okay.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Wrocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Wrocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Wrocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Wrocławka na turniej i się czuje, że

0: że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca spontanicznie wyszło i jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
2: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
3: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, Spod Strzechy.

0: i dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna. Oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. Noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy,

0: Przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie pod Dolokroku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na Podologa Roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia, po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
0: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uisza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów

0: dodatkowych.
1: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
2: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
3: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję Siata od Szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety

0: przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Włocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie, tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne, no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby

0: tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż

0: Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logikę.

krytyczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji. Są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około półtorej godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Wrocławek, świętować zwycięstwa.
0: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Wrocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Wrocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta.

0: tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca spontanicznie wyszło i jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
2: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
3: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica i tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie Skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcio

0: Foki spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty, poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim

0: etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
1: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
0: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
1: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
0: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta, ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
0: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest

0: techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie ją obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
2: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
3: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że Chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby.

0: pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Włocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki

0: polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę

0: powiedzieć, jakie tematy pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
0: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
1: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu.

0: gościu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją. Po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.

0: Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy, no bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej. Okay.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie.

0: Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji. Są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki

na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszam.

0: września, Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych.

0: Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
1: Znaczy przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
0: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
1: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że je po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
0: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
2: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Pszoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Pszok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
3: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
2: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ujrza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Pszoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
0: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
2: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na

0: jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie ją obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza m.in. Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcia ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
2: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
3: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19.

0: kontekście skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w

0: tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas wielokrotnie. Już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie.

0: Nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje. I jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiałaś pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj to same. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza z

0: Robi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej. Okay.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne.

0: indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespoły

0: zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen.

0: ten faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej

0: W zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza m.in. Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja siata od szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem siata od szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest i jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak, żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie.

0: Zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza. Ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę, ale też są.

0: zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne, no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać.

0: To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa,

0: tego zawsze, co pada z sali, najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną, choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie no, coś zupełnie wyjątkowego.
1: A co daje pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
0: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
1: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie panią lubiła i zmieniła pani zdanie?
0: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
1: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
0: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówić.

0: mówili. Myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 300.

0: 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również, parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji.

0: są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. Od 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin.

0: Marcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztat z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To

0: jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Wrocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Wrocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera,

0: bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty, po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowacje, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia,

0: Tak, żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze, na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital

0: czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
1: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
0: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszam.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się we Włocławku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest

0: coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam

0: tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze.

0: nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również, parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli...

0: I trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też no, to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich.

0: Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ no, miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki, Spod Strzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024 i oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie.

0: plastycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulaturę, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Wrocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Wrocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdza.

0: Stwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty, po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, Tak, żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie.

0: z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiowo-twórcza. Ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie, tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej. W związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że

0: Przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało standard. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkałaś się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak

0: uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiałaś pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie.

0: Nie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze na oliwie.

0: mówiona. Także wszystko jest ok.
1: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
2: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
5: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też

No, to, co charakterystyczne, to to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą.

0: pod tytułem Wieńcowe u dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły: Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć dwie wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu. I w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych.

0: i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe...
2: To dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Sanico.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki...

0: Naczynia, bibeloty, po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
1: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowacje, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
1: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
0: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy Szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
0: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła, je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
0: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak, żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi łatwiej, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
0: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
3: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
0: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
4: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie, tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobrze. Na dobre.
0: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
4: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych

0: dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska, a dziś ze mną Maria Peszek, jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się w Bebocoku przy okazji spotkania, które będzie miało miejsce na temat wyłamywania, wychodzenia ze schematów. Proszę powiedzieć, jakie tematy Pani chce dzisiaj poruszyć?
1: Ja jestem bardzo ciekawa tego zawsze, co pada z sali. Najbardziej jestem zawsze ciekawa tego, o co pytają ludzie, którzy przychodzą na spotkanie ze mną. Choć wiadomo, też jest bardzo fajnie, kiedy osoba, która prowadzi, ma jakiś pomysł na to spotkanie. Jestem absolutnie spokojna, że tutaj obydwie te sytuacje się wydarzą i że to będzie coś zupełnie wyjątkowego.
0: A co daje Pani taki kontakt bezpośredni z ludźmi?
1: Bezpośredni kontakt z ludźmi daje mi wiedzę o tym, czego moi potencjalni odbiorcy mojej sztuki potrzebują w moich piosenkach. Zwłaszcza takie podróże, które są moją radością ostatnich kilku lat. Po premierze książki podróżuję po bibliotekach na spotkania autorskie, bo już prawie 90 takich spotkań odbyłam. I to jest zupełnie taki niezwykły wgląd w to, co Polacy teraz potrzebują, czego się boją, o czym marzą. I ja potem postaram się zawrzeć to w piosenki i wrócić z taką odpowiedzią.
0: A jaki jest feedback tych spotkań? Czy spotkała się może Pani z taką sytuacją, że na te spotkania przyszła osoba, która niekoniecznie Panią lubiła i zmieniła Pani zdanie?
1: Tak, była taka sytuacja. Przyszedł pan i powiedział, że ja pani tak naprawdę nie lubię, ale też pani nie znam. I gdyby pani mogła w 5 zdaniach zachęcić mnie, po pierwsze do tego, żebym panią polubił, a potem zachęcić mnie, żebym kupił pani książkę. No więc ja podjęłam się tego wyzwania i pan wyszedł z 7 książkami, więc udało mi się. A inną taką sytuacją, dużo bardziej poważną, była sytuacja, kiedy nie dość osoba, która prowadziła spotkanie ze mną, miała taki zamysł, żeby mi dopiec i żeby udowodnić, że książka jest niewłaściwym ruchem i w ogóle jest nieudana. To było takie bardzo ekstremalnie dziwne, no bo jednak jak ktoś zaprasza mnie, to zazwyczaj w jakimś sensie ma coś dobrego do powiedzenia o tym, co tworzę, a tam była zupełnie inna, bardzo niesamowita przygoda. Natomiast to się bardzo szybko rozwiązało w taki sposób, że widzowie, którzy przyszli na to spotkanie, postanowili stanąć w mojej obronie i wyprosili panią prowadzącą. To była bardzo napastliwa pani i ja wtedy przejęłam rolę prowadzącą, prowadziłam spotkanie sama ze sobą i to była rozmowa z publicznością, więc to było też bardzo pouczające i tak takie sytuacje też się zdarzają.
0: Często pani mówi o wolności osobistej, artystycznej. Co pani daje właśnie tą wolność na co dzień?
1: To, że mogę robić to, co naprawdę kocham, że jestem w stanie się z tego utrzymać, co jest naprawdę wcale nie taką częstą sytuacją, być artystą i móc uprawiać sztukę na własnych zasadach i jednocześnie móc z tego żyć, to jest bardzo uprzywilejowana sytuacja i zupełnie niezwykła. To mi daje taką wolność i poczucie, że żyję w zgodzie z samą sobą, ale też taka sytuacja, że nie robię rzeczy, które uważam za niewłaściwe, nie dokonuję wyborów, które uważam za niezgodne z moim takim kodeksem życia. I to jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
0: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
1: Trudno mi powiedzieć, bo

0: Ja tak staram się tak spe nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię. Więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi Pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne, żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem: to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam, zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe. Więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć, zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty, i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny. Ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. I nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy Krosu, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób, 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również, parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria

0: B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw. Mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatu.
4: Chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordy deonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i

0: zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowano propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł

0: talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem. Tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet. Natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością. I jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że ja to po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie, tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książką, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
4: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
3: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się ulicza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego Przoka. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi

0: i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
1: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowacje, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
2: Właśnie jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania Pszoka. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia Pszoka, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
1: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
1: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby.

0: wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu czasem przydaje się też drabina.
1: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, czy Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Włocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
0: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Włocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że Szpitalny Oddział Ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich, mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
0: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
2: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która

0: A obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne, no, raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że no, niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny, jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym no, nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie. Jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospaziębia 5A Włocławek.
2: To tutaj będzie też jeszcze kategoria Open, czyli będą przewodnicy grali.
3: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
2: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodnica.

0: spódniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów, także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest ok.
1: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni, czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają właśnie w tej chwili przy barierkach prowadzących i w goglach. Jest kategoria B2, czyli dla osób słabowidzących i jeszcze B3 słabowidzących, ale trochę bardziej widzących. Więc w takich sześciu konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy sześć gier. My to nazywamy sześć pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
2: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
3: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
4: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9. stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników, 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
2: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kłupce, gdzie zaplanowano

0: wiele wakacyjnych atrakcji.
1: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły. Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie, a poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych tematycznie związanych z imprezą, no i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego. Brześcioki z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
0: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
1: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu, i w 1953 roku przeniosła się do Wrocławka, podjęła

0: pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Włocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł. Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych i na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł podologa roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego, że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że je po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj

0: nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przejeżdżają na przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jaką makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy. Jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link. Klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uiszcza za odbiór i za gospodarowanie odpadów w mieście Włocławek. Czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy 2 pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish-swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy

0: Miałem zapalone światła, je zgasiłem. Widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA. No fioletowych no, nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że szewcu tutaj był.
1: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
0: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram, mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka. Notabene tych kółeczek już poszło prawie ponad 150 sztuk, więc właśnie byłem teraz też, domówiłem jak gdyby kolejne, zakupiłem, bo się zakończyły. Niektóre mają tak zwane ślimaczki i to mi ułatwia pracę, tak, bo ja wtedy już po prostu już wiem, już układam sobie plan. Podjeżdżając wiem doskonale, co mnie czeka. Więc adres, zdjęcia, tak żebym widział przede wszystkim obręcz, no i zdjęcie ewentualnie samego boiska, bo to wtedy też mi ułatwi, bo wiadomo, na początku patrzę sobie z satelity, gdzie to jest, żeby podjechać, a reszta to już jest moja inwencja przysłowiotwórcza, ja, siata i potem boisko jest gotowe do gry.
1: Jak sami widzieliśmy, Szymon jest wyposażony w cały niezbędny sprzęt do założenia siatki na kosz. Mimo wzrostu, czasem przydaje się też drabina.
0: Mam uprawnienia, że tak powiem, wysokościowe, więc wchodzę na drabinę. Ale też są takie momenty, że bodajże w SP12 i w SP19 skontaktowałem się z dyrekcją i powiedziałem, że chciałbym zrobić jak gdyby akcję siata od szewca, bo dzieciaki już do mnie pisały tam, czy osoby pisały już do mnie pod tymi postami, ale niestety z przodu zostały urwane te kółeczka. Skontaktowałem się z kolegą Piotrkiem, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc. On już mnie skontaktował, że tak powiem, ze spawaczem. Obręcze wiem, że są już zdemontowane z tych koszy, czekają tak naprawdę i po tym wywiadzie ogarnę tutaj chociaż jedno boisko i jadę odebrać te kosze, te obręcze, zawożę je do spawacza, no i będę po prostu czekał te kilka dni, powiedzmy, poczekam na to, żeby zostało to zrobione. Krótka robota tak naprawdę, ale wiem, że jak fajnie będzie wtedy to boisko wyglądało, a przede wszystkim dla dzieciaków, tak? Bo czy to właśnie jest Michelin, czy Południe, sorry, z Zawiśla jeszcze nikogo nie było. Tam akurat wszystko na razie jest widocznie ogarnięte. Czy za Zamcze, czy na Kazika, mówię, gdziekolwiek to jest tutaj we Wrocławku, przesyłajcie, chociaż tych miejsc już jest coraz mniej.
1: Kosz bez siaty to nie kosz. Jest świetną akcją. Jak powiedział jej pomysłodawca, jej koszt oraz czas poświęcany na założenie siatki nie jest duży. To doskonały przykład, że nawet te z pozoru małe gesty mogą wiele zmienić. Wskazuje na to wielkie zainteresowanie nie tylko we Wrocławku, ale w całej Polsce. Po zarzutach Prawa i Sprawiedliwości dotyczących funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku jest odpowiedź dyrekcji placówki. Zastępca dyrektora do spraw lecznictwa przekazuje, że szpitalny oddział ratunkowy działa zgodnie z przepisami, a w ostatnich miesiącach udało się wzmocnić zespół lekarzy.
2: Najpierw chciałem zdementować w ogóle tą informację na temat braku specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, którzy pracują na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pragnę podkreślić, że codziennie jest co najmniej dwóch lekarzy systemu zgodnie z ustawą i w większości są to specjaliści medycyny ratunkowej i pokrewnych dziedzin, czyli mają również oprócz specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej specjalizację z zakresu chirurgii. Jak tylko, między innymi, jak tylko objąłem funkcję dyrektora do spraw medycznych, ponieważ docierały do mnie sygnały o nieprawidłowościach różnych personelu, dlatego wprowadziliśmy szerokie zmiany. Między innymi kompetencji miękkich. Mieliśmy szkolenia z zakresu tego, jak należy traktować pacjentów. To poprawiło, wydaje mi się, obsługę i standard. Mam nadzieję, że będziemy dążyli do jednak profesjonalizacji naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Wiecie Państwo dobrze, że niedawno objął ordynaturę pan doktor Narzewski, który pracuje u nas ponad etat, więc to nie jest prawda, że pana doktora nie ma. No fizycznie to jest ponad etat, tak? To jest ponad 160 godzin, więc myślę, że jest to wydatny wkład w pracę szpitalnego oddziału ratunkowego. Chciałbym również

0: podkreślić, że w ciągu 3 miesięcy zatrudniliśmy 7 lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy. Jest to 5 rezydentów bądź medycyny ratunkowej, bądź ortopedia już powyżej 4. i 5. roku, w zasadzie na końcówce, i 2 specjalistów medycyny ratunkowej. W związku z tym cały czas staramy się pozyskiwać kadrę z różnych rejonów Polski po to, żeby podnieść jednak komfort i obsługę pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym. Przypomnę również Państwu, że jest to największy oddział ratunkowy w województwie. Tak? Największy. Także trudno mi się, nie, znaczy trudno mi komentować polityczne tutaj komentarze, natomiast nie służy to pracownikom szpitala i SOR-u. Przypominam, że jesteśmy teraz w takim momencie debaty publicznej, w której jednak dominuje agresja i powiem tak, mało kultury osobistej, w związku z tym chciałem zaapelować, żeby jednak nie włączać polityki do spraw szpitala i zdrowia. Naprawdę to nie wyjdzie nikomu na dobre.
1: Dyrekcja odniosła się również do sytuacji na neurologii. Po miesiącach poszukiwań udało się znaleźć nową kierownik oddziału. Jednym z jej zadań ma być przygotowanie szpitala do wykonywania trombektomii, czyli specjalistycznego leczenia pacjentów z udarem. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele placówki, jednym z największych wyzwań pozostają finanse. Szpital czeka na ponad 17 milionów złotych za świadczenia wykonane ponad limit.
0: Co do neurologii, bo to też chciałem podkreślić, że przez wiele lat nie było tutaj ordynatora czy kierownika oddziału, natomiast po wielomiesięcznych dyskusjach i namawianiach udało nam się uzyskać czy pozyskać panią doktor, która obejmie niedługo szefowanie oddziału neurologii i zajmie się przygotowywaniem trombektomii. Także jest to proces żmudny. Czasami w związku z tym, co się dzieje w kraju, jest to trudne, zwłaszcza w tym miejscu, w którym stoję, czyli w małym mieście, do którego trzeba ściągać specjalistów, to nie jest łatwe. Natomiast staramy się, żeby jednak to było w pełni profesjonalne i raczej poprawiało stan. W związku z tym te bójki polityczne raczej osłabiają nasze chęci do tego, żeby tych lekarzy ściągać. To bym tylko, jeżeli miałbym prośbę, to bym zaapelował o to, żeby jednak więcej dotyczyło debaty generalnie na temat ochrony zdrowia i tego, jak polepszyć sytuację szpitala, a nie żeby wchodzić w interpersonalne utyczki czy spory międzypolityczne. Co jeszcze chciałem podkreślić, bo to też jest dosyć istotne, że nadal nie otrzymaliśmy ponad 17 milionów nadwykonań w ramach NFZ-u. W związku z tym musimy kredytować bieżącą działalność. To też nie jest łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że niestety funkcjonujemy na pożyczonym ze względu na to, że nie otrzymaliśmy tej kwoty, więc to jest po raz kolejny jakby jest to jeden z problemów, które dotykają naszego szpitala. W związku z tym nie jest łatwo zbilansować budżet w sytuacji, w której nie otrzymaliśmy 18 milionów złotych za procedury, które wykonaliśmy. Także prosiłbym, żeby jednak ta dyskusja była bardziej merytoryczna, wyważona i dotyczyła rzeczywistych problemów szpitala. A myślę, że ten rzeczywisty problem to przede wszystkim brak wykonania, znaczy zapłaty za nadwykonania. Prosiłbym, żeby politycy z różnych opcji przychylili się do naszej prośby jako medyków, żeby wsparli nas. Wielokrotnie już od ponad 3 miesięcy pisaliśmy pisma do NFZ, do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wsparcie jakby tego, żeby wypłacono nam te pieniądze z nadwykonań, które się nam po prostu należą, tak? Bo my wykonaliśmy tą usługę na rzecz mieszkańców, mamy największy SOR, natomiast pieniędzy nie odzyskaliśmy.
1: Dyrekcja apeluje jednocześnie, aby rozmowa o szpitalu nie skupiała się wyłącznie na politycznych sporach, ale na szukaniu rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjentów i personelu.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: jest coś najważniejszego. Żyję tak, żeby czuć się każdego dnia dobrze z moimi wyborami.
1: W dzisiejszych czasach część dyskusji przechodzi do internetu. Czy brakuje autentyczności w sieci?
0: Trudno mi powiedzieć, bo ja tak staram się tak nie spędzać bardzo dużo czasu w sieci. Ograniczam te moje pobyty tam do informacji, które są mi potrzebne, do czegoś, nad czym akurat pracuję, albo do informowania moich odbiorców o tym, co robię i co się wydarzy w związku z tym, co robię, więc nie zagłębiam się tam i trudno mi jest tak uczciwie odpowiedzieć, czy coś takiego się dzieje. Ja zawsze wybiorę takie spotkanie twarzą w twarz i z żywym człowiekiem, nawet jeśli się to wiąże z jakimiś niedogodnościami, niż takie online'owe sytuacje.
1: A co sądzi pani o popularnym stwierdzeniu, nieważne co mówią, ważne żeby mówili? Czy to jest dobra strategia, czy jednak pułapka?
0: Myślę, że to się bardzo szybko wyczerpuje i jednak sens jest gdzie indziej. Myślę, że taki sens trwania i polega na tym, że jest się w zgodzie z własnym takim drogowskazem i własnym kompasem tego, co się chce robić w życiu. Więc takie stwierdzenie, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, myślę, że jest bardzo krótkotrwałe. W moim przypadku na pewno to nie ma racji bytu, bo ja znikam na bardzo wiele, długie okresy czasu i wtedy się w ogóle o mnie nie mówi. I jakby można by było stwierdzić, że nie mam po co wracać, a jednak zawsze po takich przerwach medialnych czy artystycznych wracam i jednak znajdują się odbiorcy. Więc ja nie do końca uważam, że to jest słuszne stwierdzenie.
1: Często w przestrzeni publicznej przyjmujemy konkretne role. Czy kiedyś pani spotkała się, poczuła taką sytuację, że dana rola została narzucona pani i musiała się pani z niej jakby wyzwolić?
0: Wydaje mi się, że taka jest łatka, albo może stara się mnie wrzucić do takiej szuflady osoby skandalizującej, osoby kontrowersyjnej. Ale ja chyba raczej z tym jakoś nie walczę. Ja staram się robić swoje i doskonale wiem, co robię i gdzie zmierzam. I nie wchodzę w takie dyskusje, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, bo też chyba nie miałabym szansy się wytłumaczyć wszystkim, którzy używają takich stwierdzeń. Ale myślę, że jest taka szuflada wokół mojej osoby pod tytułem to jest ta, która swoją sztuką drażni i która wywołuje kontrowersje.
1: A jak reaguje pani właśnie na krytykę wobec pani osoby, a niekoniecznie twórczości?
0: W moim przypadku to jest zazwyczaj tożsame. Zazwyczaj ta krytyka dotyczy tego, co piszę w piosenkach, tematów, które poruszam. Zwłaszcza, że one bardzo często są społecznie zaangażowane, więc mają takie mocne zabarwienie ideowe, więc najczęściej to jest krytyka moich poglądów społecznych. Jeśli zaś chodzi o krytykę związaną na przykład, nie wiem, z moim wyglądem, to kompletnie się nauczyłam tym nie przejmować. I to jest oczywiście proces, ale jestem już w takim też momencie swojego życia, że trudno mnie dotknąć, na przykład krytykując to, jak wyglądam. Można mnie dotknąć zarzucając mojej sztuce jakieś aspekty i staram się przemyśleć to.
1: A czy spotkała się pani z hejtem twarzą w twarz?
0: Tak, spotkałam się z taką sytuacją. Po premierze mojej płyty Jezus Maria Peszek, która poruszała wiele takich spraw związanych właśnie z polskością, z rolą kobiety w społeczeństwie. I spotkałam się z taką reakcją dość gniewną w centrum handlowym, ale to nigdy nie była przemoc fizyczna, raczej takie gniewne prychnięcie i nazwanie mnie zdrajczynią ojczyzny, ale to była jednorazowa sytuacja.
1: Czy w tych czasach łatwo jest być sobą?
0: W żadnych czasach nie jest łatwo być sobą, myślę. Nie wydaje mi się, żeby te czasy były jakoś szczególnie inne. Bycie sobą zawsze jest wyzwaniem i ma swoją cenę, ale też daje zupełnie nieprawdopodobny smak wolności.
1: A co by chciała pani przekazać, gdyby miała taką tylko jedną szansę, jedną myśl na powiedzenie uczestnikom dzisiejszego spotkania, to co by to było?
0: Nie bójcie się.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Kręgielnia przy ulicy Wysokiej wypełniła się zawodnikami z całej Polski. W środę rozpoczął się turniej osób niewidomych i słabowidzących w bowlingu Wrocławskie Anioły. Organizatorem rywalizacji jest Wrocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących Pionek.
1: To jest dziewiąty w sumie ogólnopolski turniej bowlingowy osób niewidomych i słabowidzących, ale po raz pierwszy organizujemy go przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli bez pomocy tutaj, zawsze organizowaliśmy przy pomocy KROS-u, a dzisiaj jest po raz pierwszy z PFRON-u finansowany. Także to liczymy, że to tak po raz pierwszy, bo będziemy w następnych latach też pisać projekt do PFRON-u, żebyśmy... No bo więcej pieniążków dostajemy i więcej osób może uczestniczyć w tym dzisiejszym przedsięwzięciu. No to od wczoraj do niedzieli. Trwa i gra około 90 osób. 14 jest przewodników, no i sędziowie i obsługa techniczna. Gramy od środy do soboty do 15. Będzie też jeszcze kategoria open, czyli będą przewodnicy grali.
0: W sumie w zawodach biorą udział przedstawiciele 25 klubów sportowych zrzeszających osoby niewidome i słabowidzące. Część z nich to zawodnicy utytułowani.
1: Tutaj grają również parę procent jest uczestników kadry narodowej. Teraz rzuca między innymi mistrzyni świata. Nasza zawodniczka Jadwiga Rogacka też jest mistrzynią świata i Europy i Polski, ale osób niewidomych i słabowidzących w tej kategorii. Także tutaj zawodnicy. Nasza kręgielnia jest bardzo przyjazna dla niewidomych i słabowidzących, bo padają tu rekordy życiowe. Także wczoraj też jakaś tam życiówka padła, ponad 1000 punktów. Także to już jest sporo, ale właśnie jest przyjazna, jest dobrze oświetlona, dobrze naoliwiona, także wszystko jest okej.
2: Mamy 25 klubów, przedstawicieli z 25 klubów. Podzieleni te osoby są na dwie grupy, kobiety i mężczyźni.

0: czyli oczywiste, ale mamy jeszcze podział na kategorie z ograniczeniami wzrokowymi związane, czyli B1, osoby całkowicie niewidome, które grają bardziej widzących. Więc w takich 6 konkurencjach będą rozdawane nasze tutaj statuetki, cudowne anioły fajansowe malowane ręcznie. Nie ma drużynowych w tym momencie klasyfikacji, są tylko indywidualne, więc gramy 6 gier. My to nazywamy 6 pasków, czyli trochę to zajmuje czasu. Około 1,5 godziny gra jedna osoba pojedynczo na torze. B2 i B3 gra podwójnie na torze, więc wtedy to trwa 2,5 godziny. I koniec zmagań. I już można cieszyć się wynikiem i zwiedzać nasz Włocławek, świętować zwycięstwa.
1: W rywalizacji biorą udział zawodnicy klubu zaprzyjaźnionego, czyli Łuczniczki Bydgoszcz.
2: Włocławskie Anioły, turniej wspaniale przygotowany, zresztą jak każdy turniej przygotowany przez nasze koleżanki z Pionka Włocławek. Super atmosfera, wspaniałe osoby, które tutaj grają, wspaniali ludzie, wspaniała postawa włodarzy miasta. Tu naprawdę przyjeżdża się do Włocławka na turniej i się czuje, że to jest turniej zrobiony przez ludzi, dla ludzi. Współpraca? Spontanicznie wyszło. Jakiś pewnie wpływ na to miała moja relacja z wiceprezes Jadwigą Rogacką, waszą włocławską ulubienicą. Pomagamy jako klub z Bydgoszczy składać projekty, pisać projekty i owocem tego jest właśnie pierwszy napisany indywidualnie przez dziewczyny z Pionka projekt do PFRON-u. Właśnie o ten turniej, o realizację tego turnieju Włocławskie Anioły, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
1: Oficjalne rozgrywki zostały otwarte przez Monikę Jabłońską, zastępcę prezydenta Włocławka.
3: Dzisiaj rozpoczęły się oficjalnie rozgrywki bowlingu w ramach 9. ogólnopolskiego turnieju osób niedowidzących lub słabowidzących. Stowarzyszenie Pionek jest organizatorem tego przedsięwzięcia, a prezydent Włocławka objął patronatem te rozgrywki sportowe. Też bardzo cieszymy się, że po raz 9 stowarzyszenie łączące ludzi z niepełnosprawnościami, ale z piękną wolą i energią do pracy, do sportowych rozgrywek, do sportowych działań, po raz kolejny organizuje to fantastyczne przedsięwzięcie. Z wielką przyjemnością co roku jesteśmy obecni w tym miejscu, w ośrodku sportu i rekreacji, w sali bowlingowej. W tym roku rzeczywiście spora liczba uczestników. 25 klubów, 90 uczestników. To też potwierdza fakt, że Włocławek jest rzeczywiście miastem sportu, ale także organizacja przez Stowarzyszenie Pionek jest tak profesjonalnie przygotowana, że bardzo chętnie przyjeżdżają do Włocławka, a Włocławek jako stolica Kujaw, mamy to do siebie, że jesteśmy to w tradycji i znani jesteśmy z tego, że jesteśmy gościnni, więc myślę, że ta gościnność również jest podczas tych uroczystości, tej imprezy sportowej. Trzymamy wszyscy kciuki za wszystkich uczestników. Niech te rozgrywki odbywają się oczywiście w duchu fair play, ale też niech to będzie okazja do fantastycznych spotkań i wymiany poglądów, relacji, przyjaźni.
1: Zakończenia zawodów w niedzielę. Wakacje w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zapowiadają się bardzo różnorodnie. Przygotowano propozycje dla osób w każdym wieku. Od warsztatów i spotkań rodzinnych po koncerty plenerowe czy wydarzenia związane z kulturą i tradycją regionu. Szczególnie dużo będzie działo się w Skansenie w Kupce, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji.
4: I chciałabym Państwa zaprosić w pierwszej kolejności do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kupce, gdzie już 18 lipca o godzinie 18:30 odbędzie się koncert Wieczór pod Lipą, 11 już. Tym razem wystąpi zespół Art Music Trio z Bielska Białej. Są to trzej panowie grający na akordeonie i gitarach i na pewno usłyszymy aranżację w ich wykonaniu muzyki klasycznej, filmowej, rozrywkowej. Też to, co charakterystyczne, to, że zapraszamy Państwa na festyny folklorystyczne już od wielu, wielu lat. Zawsze w ostatnią niedzielę czerwca, 1 sierpnia i 2 września. Tym razem to będzie 2 sierpnia od godziny 15 do 18, ale można przyjechać już wcześniej na zwiedzanie. O 13 będą na Państwa czekać twórcy.

0: Twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci swojskiego dobrego jedzonka. I drugi festyn sierpniowy będzie pod tytułem Wieńcowe u Dziedzica. I tutaj zaprezentują się trzy zespoły: Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin w głównym widowisku Dożynki na Kujawach. Poza tym wystąpią również Kujawioki z Osięcin i zespół muzyki tradycyjnej Poturba z Kujaw Zachodnich. Oni występowali u nas już w czerwcu zeszłego roku. Ich występ miał dobry odbiór, w związku z tym zapraszamy ich ponownie. A poza tym na terenie skansenu też będą odbywały się różnego rodzaju pokazy dawnych rzemiosł, prac domowych, tematycznie związanych z imprezą. No i wiele, wiele innych atrakcji, również dla dzieci, warsztaty z twórcami ludowymi. Natomiast 13 września Darcie Pierza w wykonaniu zespołu folklorystycznego Echo Lubrańca. Poza tym zaprezentują się wszystkie zespoły ludowe z Brześcia Kujawskiego, Brześcioki, z Podstrzechy i Dzieci Kujaw. I oprócz tego też będą oczywiście różnego rodzaju pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych atrakcji w tych samych godzinach, czyli od 15 do 18, a twórcy już czekają 2 godziny wcześniej.
1: Dla tych, którzy wakacje spędzają w mieście, również przygotowane propozycje. We Włocławku można zwiedzać wystawy stałe i czasowe, a także wziąć udział w rodzinnych warsztatach.
0: We Włocławku oprócz wystaw stałych możecie Państwo obejrzeć 2 wystawy czasowe, które prezentowane są. Ta pierwsza w Muzeum Etnograficznym przy ulicy Bulwary 6 i to jest Autostradą do przeszłości, opowieść o badaniach archeologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej z lat 1957-2024. I oprócz zabytków możecie Państwo tutaj zobaczyć, jak wyglądają takie badania archeologiczne, od wbicia pierwszej łopaty poprzez dokumentację bardzo ważną i wyniki badań. I są to efekty pracy naszych pracowników, archeologów, którzy, no widać tutaj pasję wielką, ale i również różnych ośrodków archeologicznych, których wyniki badań zostały przekazane do naszego muzeum. I na tej wystawie prowadzimy również zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. One odbywają się od wtorku do czwartku, po wcześniejszym zapisaniu się, oczywiście w dziale edukacji i promocji, ale również mamy przygotowane warsztaty rodzinne, które odbędą się 22 lipca o godzinie 11. Tutaj też obowiązują wcześniejsze zapisy i noszą tytuł Ceramiczny artefakt. I po zapoznaniu się z ekspozycją dzieci wraz z rodzicami czy dziadkami, opiekunami, z którymi przyjdą, będą wykonywać pracę plastyczną przedstawiającą takie ceramiczne naczynie i wykorzystają do tego różnego rodzaju materiały, farby, będą również wydrapywać i każda z prac na pewno będzie oryginalna, niepowtarzalna, oczywiście będzie można ją zabrać do domu. Natomiast w zbiorach sztuki mamy teraz wystawę poświęconą twórczości Elżbiety Piwek-Białoborskiej, jednej z najważniejszych projektantek ceramiki okresu powojennego, która ukończyła Państwowe Liceum Plastyczne w Poznaniu, również studia na Wydziale Ceramiki i Szkła we Wrocławiu i w Poznaniu i w 1953 roku przeniosła się do Włocławka, podjęła pracę w ośrodku wzorcującym numer 2 Zjednoczonych Fabryk Fajansu i od początku swojej pracy jej projekty od razu weszły do produkcji. Stała się czołową projektantką nie tylko tutaj we Włocławku, ale znaną również w całej Polsce. I razem z Janem Sowińskim, Witem Płażewskim stworzyła taki wzór zwany pikasiakami, teraz popularnie nazywany, ale również jej autorstwa jest lampa nazywana Rogatą, która przez ponad 25 lat była produkowana we Wrocławku i teraz jedna z fabryk fajansu również wróciła do tego wzoru. Poza tym ona lubiła eksperymentować, więc technika zdobnicza nazywana Korą to też jest jej pomysł.

0: Warto zobaczyć tą wystawę, bo można prześledzić jej twórczość od pierwszych projektów do tych bardziej takich rozbudowanych. I na tej wystawie też organizowane są warsztaty zarówno dla grup zorganizowanych, jak i warsztaty rodzinne, które odbędą się 5 sierpnia o godzinie 11. Też zachęcam do zapisywania się na nie. To jest, noszą tytuł Talerz pełen faktur i tam będzie można, no, nieładnie mówiąc, wyżyć się artystycznie, używając masy papierowej, ale i również różnych kartonów, materiałów o ciekawej strukturze i wykonać właśnie taki talerz, który też będzie pamiątką po tych warsztatach.
1: Wakacyjny program muzeum potrwa przez całe lato. Organizatorzy zachęcają, by poznać historię i tradycję regionu nie tylko podczas specjalnych wydarzeń, ale również podczas codziennych wizyt w placówkach muzealnych. Malwina Woźniak, podolog z Wrocławka, zwyciężyła w plebiscycie Gazety Pomorskiej i otrzymała tytuł Podologa Roku w województwie kujawsko-pomorskim. To jednak nie koniec rywalizacji. Teraz reprezentuje region w ogólnopolskim etapie konkursu i walczy o tytuł najlepszej podolog w kraju.
2: Znaczy, przede wszystkim jest mi bardzo miło i jest to dla mnie takie wyróżnienie i obdarzenie mnie zaufaniem, tym bardziej, że zostałam zgłoszona do tego plebiscytu. Dokładnie to jest właśnie podolog roku województwa kujawsko-pomorskiego, natomiast przede mną jest jeszcze właśnie ten drugi plebiscyt ogólnopolski na podologa roku. Można właśnie głosować przez Gazetę Pomorską, przez internet, natomiast no, jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, dlatego że ja się codziennie staram pomagać moim pacjentom i poprawiać im komfort chodzenia po to, żeby właśnie chodzili z lekkością i jest to na pewno motywacja i wsparcie mnie.
1: Laureatka podkreśla, że praca od lat jest dla niej nie tylko zawodem, ale przede wszystkim pasją. Jak mówi, największą satysfakcję daje jej możliwość pomagania pacjentom i poprawiania ich komfortu życia.
2: Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Ja zajmuję się takimi rzeczami, podchodzę bardzo holistycznie do człowieka i nie patrzę tylko na stopy, ale często na cały organizm, bo to, co się dzieje w naszym organizmie, ma wpływ na wygląd naszych stóp. Zajmuję się bardzo często wrastającymi paznokciami, odciskami, czyli tym, co nam dokucza na stopach. Możemy się po prostu tego pozbyć i właśnie chodzić z lekkością. Przede wszystkim rozwój bardzo duży i daje mi to, że je po prostu kocham. To jest moja pasja. Ja zawsze chciałam się zajmować, znaczy może nie od urodzenia, prawda, ale od wielu, wielu lat chciałam się zająć wyłącznie podologią i chciałam zawsze pomagać ludziom i chyba mi to wychodzi.
1: Głosowanie w ogólnopolskim etapie plebiscytu już trwa. O tym, kto otrzyma tytuł najlepszego podologa w Polsce, zdecydują głosy uczestników konkursu. Z jakimi miejscami kojarzą się książki? Pewnie każdy powie, że z bibliotekami oraz księgarniami. Na mapie Wrocławka jest jednak nieco mniej oczywiste miejsce, mianowicie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej Saniko.
3: Aktualnie mamy ponad 300 książek, już może nie 350, bo od dnia wczorajszego już trochę osób się zgłosiło po publikacji naszego posta. Ale też również w dniu dzisiejszym przyjechała kolejna dostawa od mieszkańców. Tak jak tutaj widać, jest pełno literatury, którą mieszkańcy mogą przyjść bezpłatnie tutaj sobie obejrzeć, zobaczyć, a również online zarezerwować daną książkę i później przyjść i odebrać i po prostu sobie przeczytać i wykorzystać ponownie. Ten punkt powstał, czyli punkt wymiany naprawy rzeczy używanych zlokalizowany na Przoku, powstał tutaj właśnie w inicjatywie, żeby już tutaj nie powstawało więcej odpadów. Dajemy odpadom drugie życie, nie tylko książkom, ale i również zabawkom, meblom, czy innemu tutaj sprzętowi, który mieszkańcy przyjeżdżają na Przok teoretycznie wyrzucić. Informujemy, że jest taki punkt, że mogą dać drugie życie poprzez właśnie pozostawienie tutaj i tak to funkcjonuje u nas już od kilku lat. Cieszy się coraz większym zainteresowaniem. No, książki to jest tak naprawdę główny element tego punktu, bo tego jest najwięcej. Ludzie tutaj przyjeżdżają, mieszkańcy przyjeżdżają wyrzucić jako makulatura, a my dajemy drugie życie, żeby mieszkaniec mógł przyjść i sobie tutaj wziąć na nowo lektury, romanse, wszelkiego rodzaju literatura, nawet przepisy, jak ktoś lubi gotować, to również zapraszamy do korzystania. Wszystko jest na stronie oznaczone, więc po prostu tylko należy wpisać adres e-mail, na który przyjdzie link, klikamy potwierdzenie i mamy 2 dni na odbiór takiego zarezerwowanych.

0: rezerwowanego przedmiotu na naszej stronie.
1: Mówimy o książkach, ale nie tylko. Czy te przedmioty można odebrać, wziąć bezpłatnie? Jak to wygląda?
0: Tak, dokładnie. To jest bezpłatnie dla mieszkańców miasta Włocławek. To jest tutaj uwzględnione w tą opłatę, którą się uisza za odbiór i zagospodarowanie odpadów w mieście Włocławek, czyli tak samo jak funkcjonowanie naszego PSZOK-a. Na tej samej zasadzie mieszkaniec przychodzi, odbiera bądź przynosi i na tej samej zasadzie działa. Mamy dokumenty specjalnie przygotowane, że po prostu jest się tutaj mieszkańcem i potwierdzenie jest wtedy, że rzeczywiście tak jest.
2: W punkcie naprawy i wymiany rzeczy używanych znajdują się różne rzeczy. Od pluszaków przez klatkę dla królika, sanki, szklanki, naczynia, bibeloty po meble. Czy nie zabraknie miejsca w magazynie?
0: Od kilku lat już mamy tutaj, że tak powiem, to miejsce i jeszcze nie było tak, żeby brakło tego miejsca. Też mamy jakby zaplecze techniczne, gdzie mamy kolejne regały, gdzie przedmioty, które, że tak powiem, są wielkogabarytowe, typu jakieś meble, czy przedmioty, które czekają na jakąś lekką renowację, to po prostu czekają w pomieszczeniu technicznym i tam też czekają jakby na wystawienie, więc to też mamy dwa pomieszczenia. Jedno główne, a drugie jest techniczne właśnie do takich elementów dodatkowych.
1: Właśnie, jeszcze powiedzmy godziny funkcjonowania PSZOK-a. Czy trzeba się wcześniej anonsować, że się zjawimy, czy można przyjechać po prostu w tych godzinach i ktoś tutaj na pewno będzie?
0: Jeśli chodzi o godzinę otwarcia PSZOK-a, no to jest od poniedziałku do piątku od 9 do 17, a jeśli chodzi tutaj o punkt wymiany, to jest to od godziny 8 do godziny 15. Ten punkt wymiany i naprawy, gdzie są właśnie te książki i elementy do wykorzystania ponownego, można przyjść i sobie ją obejrzeć.
2: Ponowne wykorzystanie książek to doskonały sposób na ograniczenie ilości odpadów, oszczędność oraz promowanie idei dzielenia się. Zamiast zalegać na półce lub trafić do kosza, może dostarczyć wiedzy, inspiracji i rozrywki kolejnym czytelnikom. Włocławek znany jest jako miasto koszykówki. Mamy wiele boisk pod gołym niebem, chętnie odwiedzanych przez dzieci i młodzież grających mecze lub ćwiczących rzuty. Kosze jednak nieco różnią się od tych w halach sportowych czy salach gimnastycznych. Nie chodzi tu o ich wysokość, a brakuje siatek. I tutaj pojawia się inicjatywa Szymona Szewczyka, byłego koszykarza między innymi Anwilu Włocławek, a obecnie radnego Rady Miasta Włocławek. Złapaliśmy szewca na robocie.
3: To jest akcja Siata od Szewca. Chodziło o to i chodzi o to w tej akcji, żeby boiska, tak jak chociażby tutaj, odżyły na nowo, żeby dzieciaki miały możliwość pogrania w kosza. Oczywiście obręcz i kosz to jest jedno, ale jednak no, wiele takich miejsc, obiektów jest no, niestety bez siatki, więc postanowiłem to zmienić. Chcę, żeby te wakacje w 2026 roku już odbywały się właśnie pod gdzieś takim tym hashtagiem Siata od Szewca. Tych miejsc jest naprawdę bardzo dużo, co z jednej strony mnie cieszy, bo akcja się rozrosła i to całkiem nieźle. Notabene piszą do mnie nawet ludzie już z Polski i pytają się, czy do nich przyjadę i założę im siatę. Pierwszym takim miejscem był Aleksandrów Kujawski. Po prostu po drodze było, więc zajechałem, ale no na przykład do Stalowej Woli no ciężko mi będzie to jechać. W Krakowie ostatnio byłem, też miałem taką możliwość, ale no jednak było troszeczkę za daleko, żeby tam się przenieść. Więc skupiłem się tutaj. Po pierwsze jako radny, ale przede wszystkim jako Szewczyk Basketball Akademii, bo wiem doskonale, co to jest, jak fajnie to brzmi, kiedy piłka wpada czysto do siatki, do obręczy, jest tak zwane swish, swish.
2: We Włocławku w wielu miejscach widać działania byłego reprezentanta Polski. Łatwo poznać, gdzie zakładał siatkę. Dlaczego? Siatki są zielone.
3: Ponoć są fluorescencyjne. One, ja widziałem po prostu u siebie w biurze, kiedy miałem zapalone światła i je zgasiłem, widziałem, że one tak delikatnie były takie podświetlone. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę, że może wieczorami będzie ciężko, żeby zobaczyć je, ale właśnie chodziło mi o to, żeby były charakterystyczne, tak jak sam powiedziałeś. Natomiast, no wiadomo, ja mam fiolet w SBA, no fioletowych no nie znalazłem, ale też przynajmniej widać, że Szewcu tutaj był.
2: Inicjatywa zyskała dużą popularność. Jak można zgłosić boisko?
3: Tak jak na moim profilu, bo jest i Instagram mój, nazwijmy to, prywatny, ale też jest i SBA, więc gdziekolwiek jestem, nagrywam filmik, potem go wrzucam i czy to jest Instagram, czy to jest Facebook. I tam po prostu pod postem trzeba napisać adres dokładny i najlepiej wrzucić zdjęcia, ze względu na to, że niektóre obręcze mają właśnie tak zwane te kółeczka, notabene tych kółeczek.